Kilkanaście minut temu nieopatrznie powiedziałem, że ten medley, który przed chwileczką wyemitowaliśmy, czyli połączenie Down Along the Groove i Another Traveling Tune w wykonaniu grupy Steamhammer, to ulubiony fragment działalności tego zespołu, ulubiony przeze mnie. No i kiedy w tym czasie oglądałem sobie okładki następnych płyt Steamhammera, doszedłem do wniosku, że może wcale to nie jest tak, że być może na następnej płycie Steamhammera zatytułowanej Mountains, płycie wydanej w 1970 roku, jest coś, co jeszcze bardziej mnie kręciło te kilkadziesiąt lat temu. Kręciło, a może i kręci nadal, bo teraz, kiedy powracam do tych dźwięków, to wydają mi się one równie podniecające i być może równie podniecające staną się dla słuchaczy współczesnych. Współczesnych słuchaczy Radia Baobab. No to spróbujmy. Dziewczęta i chłopcy, grupa Steamhammer, płyta Mountains, rok 1970 i powtórnie medley dwóch kompozycji. Riding on the LNN i Hold the Train.

0: Do dziś zachodzę w głowę, a ze mną pewnie czyni to Pluton, a może i nawet cała dywizja fanów tego rodzaju muzyki i tej estetyki i tego czasu. Dlaczego grupa Steamhammer nigdy nie uzyskała należnego jej statusu wśród podobnych wykonawców tego okresu? Po tych trzech płytach, których fragmenty zaprezentowałem, przyszły jeszcze dwie następne, które już nie budziły tak wielkich emocji, we mnie przynajmniej. Myślę też, że nie niosły w sobie tego dynamizmu. Być może, że i muzycy Steamhammera czuli, że brak jakiejś nadzwyczajnej popularności, jakimi mogłyby się cieszyć ich poprzednie płyty, nie wpływa dobrze na ich twórcze możliwości. Tak czy owak, grupa Steamhammer przestała istnieć chyba w 1974 roku. Poszczególni jej muzycy próbowali działać samodzielnie, inni łączyli się z innymi brytyjskimi zespołami, ale tak naprawdę Steamhammer pozostał w pamięci mojej jako zespół trzech płyt z krótkiego okresu lat 1969-70. To by było tyle w zasadzie, tyle że jeszcze mi został jeden, bardzo smutny, ale bardzo piękny utwór. Utwór zatytułowany Blues for Passing People. Grupa Steamhammer, rok 1969.
1: Run through white!
2: Run through where?
3: Are we going to do the slow thing then?
1: Stop talking, Steve! Get on with it!
4: When you make up your mind to do a thing, you do it.
3: Are we going to do the slow number?
1: We're doing a tune, Davey! A tune! A song! Quiet in the back there, Bradley.
5: That's the warning, Steve. It's a cozy little number. Generally, we start the afternoon off like this.
1: I gave you a harmonica, right? Now shut up, so shut up!
5: I won't give you none. I see you've started playing now.

A skoro tak nam się przyjemnie w czasie podróżuje, skoro te lata 70., jak mi się wydaje, w takim wydaniu niosą ze sobą zupełnie niesamowite emocje muzyczne, to zaryzykuję jeszcze jedną muzyczną peregrynację i będzie to przygoda najwyższego lotu. Będzie to słynna The Valentine Suite, a w zasadzie jej pokaźny fragment. The Valentine Suite to wiekopomne dzieło grupy Colosseum, chyba najznakomitszy fragment działalności tego zespołu. To coś, co dla mnie było i nadal jest kwintesencją muzyki fusion. Chociaż to fusion to jest tak wieloznaczne, że każdy może stosować to określenie na okoliczność swoich muzycznych upodobań. Moje fusion to połączenie rocka, bluesa, jazzu i generalnie rzecz biorąc takiej swobody w wyrażaniu emocji poprzez muzykę. I w tym widzę właśnie siłę The Valentine Suite i siłę grupy Colosseum. To będą trzy fragmenty The Valentine Suite. Theme 1, January's Search, Theme 2, February's Valentine i Theme 3, The Grass is Always Greener.

0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Everybody!
1: Bielszy odcień bluesa.
0: I znów powraca bielszy odcień bluesa. Powraca, bo ma w sobie tę moc, nawet po tych ponad 50 latach istnienia na różnych antenach. Chełpie się tym półwieczem nieustannie, ale cóż jest to 50 lat wobec prawie 60 lat istnienia i pełnej aktywności znakomitego taneczno-bluesowego zespołu z Ameryki, słynnego Room Full of Blues. Poznałem tych muzyków podczas ich pobytu w Polsce, kiedy grali na festiwalu Rava Blues. I muszę też powiedzieć, że było to spełnienie jednego z moich marzeń, żeby na żywo móc uczestniczyć w kontakcie z ich sztuką. Pomyślałem sobie, że może ze względu chociażby na tę ich długowieczność i wieczną aktywność, no i też taką, nie powiem zażyłość, ale znajomość, należałoby poświęcić Room Full of Blues audycję. No ale audycja, która składałaby się z kilkunastu nagrań jednego wykonawcy, mogłaby być nużąca i dla prezentera, i dla słuchaczek i słuchaczy, więc wymyśliłem coś zupełnie innego. A może nie zupełnie, ale troszkę innego. Otóż przez te 60 lat w składzie Room Full of Blues zachodziły bardzo różne, często niespodziewane zmiany kadrowe. W sumie przewinęło się przez zespół takich oficjalnych, potwierdzonych przez najstarszych uczestników tego przedsięwzięcia,

muzyków i muzyczek, tak, muzyczek, koło 40, czy tam 40. Wybrałem spośród nich 12 postaci, które poza tym, że uczestniczyły, a niektóre z nich uczestniczą od czasu do czasu w działaniach Roomful of Blues, także rozwijały własną działalność. No i tę dwunastkę otworzy trębacz Al Bazile, który niemal od początku uczestniczył w działaniach Roomful of Blues. Wtedy też poznał Duke'a Robillarda, który jest też znaczącą postacią w historii Roomful of Blues i do którego jeszcze dojdziemy. A Al Bazile, trębacz z Rhode Island, ma w swoim dorobku kilka solowych płyt. Ja wybrałem album z 2009 roku, który nosił tytuł Soul Blues 7 i rozpoczynał ten album utwór zatytułowany House Key Blues, Al Bazile.

Trzeba przyznać, że Room Full of Blues to jest męskie granie, głównie. Od czasu do czasu zdarzają się też jakieś akcenty kobiece. Chociażby w ostatnim okresie, czyli już w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, wśród tego męskiego towarzystwa zaistniała po raz pierwszy na stałe wokalistka Dee Dee Bastos. Ale to jest nowa postać, więc nią nie zajmiemy się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. Ale Hen Hen w przeszłości, na początku lat 80., dłuższą chwilę jako wokalistka Room Full of Blues spędziła Lou Ann Barton, zasłużona teksańska wykonawczyni okołobluesowych pieśni, bliska znajoma i przyjaciółka Stevie'ego Ray'a Vaughana, i właśnie z 1979 roku, przypomnę teraz ich wspólne nagranie jej największego przeboju zatytułowanego Sugar Coated Love.

Ułożyłem tę dwunastkę, która może się poszczycić członkostwem w zespole Room Full of Blues według alfabetu. Był Al Basile, była Lou Ann Burton, no a teraz będzie na C, czyli C. Al Copley. Pianista specjalizujący się głównie w graniu boogie, zresztą chyba parokrotnie nawet występował w Polsce na festiwalach boogie i nie tylko, a ja chciałbym przypomnieć jego krótki związek z zespołem The Fabulous Thunderbirds. To był 1997 rok, kiedy to nagrali wspólny album zatytułowany Good Understanding. A na nim znalazł się utwór Bad, Bad Whiskey.

jednym z najbardziej zasłużonych, no i takich nawiązujących do znakomitych tradycji grania swingowego jeszcze sprzed II wojny światowej, takim zawodnikiem był niejaki Porky Cohen, puzonista, który mógł się szczycić tym, że grywał z najsłynniejszymi orkiestrami swingowymi tej najbardziej swingowej ery swingu. Porky Cohen nagrał też własny album w 1996 roku, zresztą z dużą pomocą innych kolegów zespołu Roomful of Blues. Ten album nosił tytuł Rhythm and Bones, a my posłuchamy własnej kompozycji Porkiego Cohena zatytułowanej Porky's Blues.

Krótko, bo niecałe 12 miesięcy w 1984 roku rolę wokalisty i harmonikarza w zespole spełniał Keith Dunn, doskonale znany polskiej publiczności, bo ponieważ na stałe mieszka w Holandii, bywał częstym gościem na różnych polskich imprezach. Keith Dunn zagra solo na harmonijce i zaśpiewa własną kompozycję zatytułowaną Strange Things Are Happening. Ooh, strange things are happening.

Jednym chyba z najsłynniejszych uczestników przygody zatytułowanej Room Full of Blues był i jest nadal, no bo działa oczywiście jako solista, fantastyczny gitarzysta Ronnie Earl. I oto on ze swoimi The Broadcasters w utworze dedykowanym legendzie bluesa, czyli Magic Samowi. Blues for Magic Sam. Ronnie Earl and the Broadcasters.

Przez 4 lata, w latach 83-87, pianistą i organistą zespołu był Ron Levy. To postać znacząca nie tylko dla Room Full of Blues, ale dla całego środowiska około bluesowego w Ameryce, bo był nie tylko pianistą i organistą, ale także produkował nagrania innych wykonawców. A my usłyszymy Rona Leviego z jego zespołem Wild Kingdom w utworze Chilling Out. A do nagrania tego Ron Levy zaprosił niezapomnianego Alberta Collinsa.

Sugar Ray Norcia. To wokalista, który spędził 8 lat z zespołem Room Full of Blues, ale ma oczywiście w własnym dorobku też nagrania pod firmą Sugar Ray. Najczęściej zresztą jako Sugar Ray and the Blue Tones. I oto z ich albumu Too Far From the Bar z 2020 roku usłyszymy pieśń I Got a Right to Sing the Blues. Sugar Ray and the Blue Tones.

Greg Piccolo, saksofonista tenorowy, od czasu do czasu też udzielający się wokalnie. Spędził z zespołem kilkadziesięcioleci, ale niezależnie od tego, od czasu do czasu na boczku nagrywał własne płyty. Oto album Heavy Juice z 1990 roku i Greg Piccolo zagra wspólnie z kolegami Bolo Blues.

Docieramy już do 10 postaci związanej z Room Full of Blues, wspomnianego już Duke'a Robillarda, który do dziś korzysta ze współpracy z byłymi lub aktualnymi członkami Room Full of Blues wtedy, kiedy zachodzi potrzeba studyjna czy też estradowa. Duke Robillard przypomni się nam z albumu Lowdown and Tore Up, wydanego w 2011 roku, i będzie to słodki, kołyszący blues After Hours.

No i kończy nam się powoli alfabet, docieramy do litery S. Curtis Salgado był wokalistą w latach 1984-86, oczywiście wokalistą zespołu Room Full of Blues. No ale przede wszystkim jest chyba jednak kojarzony jako solista wnoszący znaczący wkład do rozwoju soul bluesa. Curtis Salgado przypomni się nam w nagraniu zatytułowanym 20 Years of B.B. King.

I na koniec lekkie odstępstwo od tej zasady, że prezentuję tutaj wykonawców, którzy byli żywymi i uznanymi członkami Room Full of Blues, ale pomyślałem sobie, że na zamknięcie tej prezentacji powrócimy do takiego niezwykłego wydarzenia, które miało miejsce w 1984 roku w słynnym Carnegie Hall w Nowym Jorku, kiedy to Stevie Ray Vaughan ze swoim zespołem Double Trouble wystąpił tam i ten cały koncert został nagrany. A Stevie'emu i zespołowi Double Trouble towarzyszyli muzycy z Roomful of Blues. Dodatkowo jeszcze atrakcją tego utworu jest udział wokalistki Angeli Strelli. COD, Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, Angela Strelli i sekcja dęta Roomful of Blues. To był pierwszy odcień Bluesa przez radio.

0: Thank you very much.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Pamiętasz, jak gdzieś tam w połowie chyba lat 80., a może już na przełomie 80. i 90., jaki był szok, kiedy nagle córka z ojcem zaczęli śpiewać, Natalie Cole z tatusiem.
1: Znaczy szok był taki, że tatusia już nie było wśród żywych.
0: Tak. No i szok był, a do tego jeszcze taka wątpliwość troszkę moralna, czy to wypada, czy nie tutaj jakieś świętości się nie szarga. No ale sukces był taki, że za tym poszły różne inne wynalazki, bo to jak dobrze pamiętam, to i Jim Morrison temu się poddał, znaczy nieświadomie oczywiście.
1: Został poddany, tak, tak raczej.
0: Czy Elvis dwukrotnie chyba nawet. No czyli weszliśmy w taki krąg takiej oczywistości.
1: Tak, właśnie dlatego chyba, że jak powiedziałeś, ten duet Natalie Cole z ojcem był bardzo udany. Ona pięknie to zaśpiewała i wszyscy się wzruszyli. Z tym, że pomysł chyba nawet wcześniej był, bo przecież były oczywiste takie zabiegi jak dogrywanie jakiegoś instrumentu, poprawianie podkładu muzycznego, tyle że nie było to tak okrzyknięte sensacją artystyczną, ale te rzeczy robiono.
0: No tak, i z tego zrobiono taką marketingową też, nową wartość.
1: Tak, że, tak.
0: Potem czekali ludzie na tego rodzaju wynalazki, nawet jeżeli rezultat nie był jakiś oszałamiający, no to to mogło liczyć na jakieś dodatkowe wsparcie właśnie z tego względu, że
1: tak,
0: jest nowinka
1: taką,
0: techniczna.
1: Taką zbitkę, gdzie Buddy Holly śpiewał z zagrobu, już nie pamiętam w tej chwili z kimś, no było takich potem parę operacji wykonanych.
0: No i teraz, kiedy to nagrywamy, to jesteśmy w przededniu prawie tego wynalazku z Beatlesami, który tatuś z ojcem z kolei robią, czyli no widzisz, znowu mam lukę, jak on się nazywa?
1: Mówisz o George'u Martinie?
0: No właśnie.
1: Ale to już wcześniej był ten słynny premiera po śmierci, te dwa kawałki Beatlesowskie.
0: No tak, które... ale teraz to ma być cała płyta.
1: No ma być cała płyta, ja nie znam jej jeszcze, ale w internecie posłuchałem dwóch utworów i to co słyszałem, to po prostu jest inny mix. Te ścieżki, które tam gdzieś zachowały się w Abbey Road, w innych proporcjach, inne może take'i tak zwane wzięte. No, ja Beatlesów tak lubię, że wybaczam wiele, ale nie słyszałem tych, wiesz, tych kombinowanych składaków z różnych kawałków.
0: Aha. No, myślę, że do tego będzie można wrócić już, jak to się pokaże, jak tego posłuchamy. A na razie to może wyjaśnimy, dlaczego taki temat w Manianie.
1: Znaczy wyjaśnimy, że obejrzyjemy, jeśli chodzi o nasz duet.
0: No, mimo że jesteśmy wirtualni tak naprawdę, bo...
1: Tak.
0: Teoretycznie, nawet gdybyśmy zeszli, to państwo by nas mogli jeszcze słuchać, bo to...
1: Tak, ale nie byłoby już tej sensacji, że jeden...
0: No nie, bo teraz siedzimy, patrzymy sobie w okulary i jesteśmy tutaj. A takim asumptem do tego poruszenia tego tematu jest płytka Clarence'a Gateman Browna, która się w 2004 roku ukazała. I ona była takim zwiastunem tych możliwości technicznych.
1: Clarence... W 2004 zwiastun?
0: No tak, bo to chcę do tego dojść. W 2004 pokazał się taki wzbogacony, oryginalny album, który ukazał się oryginalnie w 1973 roku, czyli jeszcze 30 lat wcześniej. Brownowi towarzyszył wtedy zespół Kent Heat, a w kilka miesięcy po nagraniu tego miksu, czyli Brown z Kent Heat, dograno do tego sekcję dętą Memphis Horns, a dopiero kilkanaście lat później z orkiestrę smyczkową francuską.
1: Dlaczego francuska?
0: Bo no, to jest też taka dosyć typowa dla tego środowiska, dobrze o tym wiesz, sprawa, że Francuzi mają bardzo mocny taki ośrodek bluesowy związany z Dixie Frog na przykład,
1: tak jest.
0: Ale okazuje się, że nie tylko. Jest również taka filia Uniwersalu, która się nazywa Maison de Blues i tam są ludzie, którzy lubią bawić się takimi różnymi starociami, wyciągać je albo wręcz
1: kreować
0: nowe zjawiska, które w Ameryce nie są w stanie się przebić. Więc ci Francuzi doprowadzili do tego, że z takiej dosyć prostej, czystej, siermiężnej estetyki Clarence'a z Kent Heat powstało coś tak bogatego, jak ten utwór instrumentalny, który przed chwileczką nadaliśmy, tytuł Gates on the Heat. I tam słyszeliśmy, tak jak mówiłem, Clarence'a, Kent Heat, Memphis Horns, dogranych później jako sekcję dętą i jeszcze potem sekcję francuskie instrumentów smyczki. Jeszcze raz, a w zasadzie dwa razy Clarence Gatemouth, Kent Heat i takie będą polityczne numery. To też nietypowe chyba dla bluesa.
1: Nie
0: bo jeden,
1: boisz się?
0: Nie, bo jeden będzie o Nixonie, tytuł Please Mr. Tak. Nixon, a drugi też w zasadzie pozytywny w obliczu tego konfliktu, jaki sobie narobiliśmy z Amerykanami, Dallas got the blues.
1: O,

0: No taki sobie blues, powiedzmy, publicystyczny troszkę, bo było i o Nixonie, i o dolarze. To u nas rzadkość w zasadzie, żeby tego rodzaju estetyka muzyczna łączyła się z taką tematyką. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy mieli bluesy nawiązujące do rzeczywistości ekonomicznej czy politycznej.
1: Bluesów to na pewno nie mieliśmy, z tego co ja wiem, ale bywały takie piosenki próbujące czasem niby humorystycznie, a czasem tak publicystycznie coś podsumować.
0: Kaczuszki na przykład, prawda?
1: Tak, oczywiście. Nie, ale Kuki skombinował coś. Natomiast polski świat artystyczny z pewnymi określonymi wyjątkami nie bardzo się chce pakować w politykę. I chyba nieliczne wyjątki są takie jak kolega Wiśniewski, który wyśpiewuje samoobronie jakieś tam. On oczywiście mówi to bez jego wiedzy albo że coś, ale zostawmy to. Ja lubię dobrą muzykę, taką, która mnie się podoba, jest dla mnie dobra. A jeśli chodzi o bluesa, to jednak przeważająca, tu przyznasz, liczba utworów z tego gatunku mówi o ludzkim losie oraz o stosunkach między kobietą a mężczyzną.
0: A też jest bardzo znaczna liczba utworów mówiących o poranku. I woke up this morning, prawda?
1: No a tak, oczywiście. Co wydaje mi się być przesadą, bo ja nie wiem, czy oni tak rano wstają.
0: No, zależy, jaka była noc i co się wydarzyło poprzedniego wieczora. Także może coś na rzeczy jest.
1: Bardzo mnie śmieszy też ten taki dekalog, czy to było więcej niż 10 przykazań. Kto może śpiewać bluesa, pamiętasz takie coś?
0: No pamiętam, że było, ale tych...
1: Tam bardzo, bardzo zgrabnie i dowcipnie i spostrzegawczo określono, jakim samochodem może jeździć bluesman, czy może śpiewać, jeśli nie zabił człowieka w Detroit, nie może śpiewać bluesa, jeśli ten człowiek z Detroit przez niego zastrzelony przeżył. Takie różne były bardzo ciekawe ograniczenia. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że dostałem płytę artysty, którego nie znałem i właśnie nadal mało znam, mimo że bardzo mi się podobała jego płyta studyjna.
0: Znaczy nie kupiłeś sobie tej płyty?
1: Dostałem, bo ją zapłaciłem i mi przysłali.
0: Rozumiem, no właśnie, no chciałem uszczegółowić.
1: Tak, oczywiście. I ta płyta studyjna doczekała się dobrych recenzji, łącznie z moją, kiedy jeszcze w świętej pamięci maniaku niedzielnym pociemku właściwie ją prezentowałem, to były bardzo pozytywne reakcje maniaków bluesowych nocnych. No i teraz jest nowa płyta tego pana, Nick Moss and the Flippers, przepraszam, Flip Tops, która jest płytą na żywo. Ja mam taki, powiedziałbym, ambiwalentny stosunek do płyt koncertowych. Najbardziej nie lubię, to mówię za siebie absolutnie, takich, kiedy artysta w jakimś klubie eksploatuje swoje numery studyjne w ten sposób, że one muszą być bardzo długie, bo tak wypada. A wypełnienie formuły już nie 3-4-minutowej, tylko 10, wymaga umiejętności inwencji, przyznasz.
0: No tak, a poza tym są różne typy artystów, czy wręcz różne typy ekip, które... Niektóre po prostu na żywo lepiej wypadają i są wręcz takie przykłady historyczne, że płyty ich koncertowe są płytami atrakcyjniejszymi a takim zupełnie już ewidentnym tego przykładem jest to, pamiętasz, Dr. Feelgood. Ich pierwsza płyta była płytą koncertową i była największym sukcesem tego zespołu.
1: No już nie powiem o takich legendach, niekoniecznie bluesowych, jak Grateful Dead, gdzie się mówiło, że w ogóle żadna studyjna płyta w ogóle nie może nóg myć temu, co oni robią na koncertach.
0: Ja nawet powiem, tu może mnie fani jak napadną i pobiją, że większość płyt Allman Brothers to koncertowych jest atrakcyjniejsza niż studyjne.
1: To wynika też z charakteru ich muzyki i z tego, że oni żyją improwizacją i żyją nastrojem. No ale do czego dążę? Dążę do tego Nicka Mossa, który przy mojej ambiwalencji, jak użyłem tego słowa, sobie powtórzę, jak już je zapamiętałem, bardzo
0: nie wyglądasz dzisiaj ambiwalentnie.
1: Nie, to się cieszę. To jest biały bluesman i ta płyta koncertowa dorównuje, a może nawet przewyższa. Czyli mam już dwie płyty tego artysty. Z obydwu jestem bardzo zadowolony.
0: Ja słyszałem bardzo dobre recenzje od koleżki, który słyszał go na Chicago Blues Festival.
1: Aha.
0: Także w otoczeniu różnych tam repów takich i znakomitości, no już uznanych i to, po tej, po tamtej stronie Atlantyku, że wystąpił taki Moss i że się bardzo się tam dobrze przyjął.
1: No więc on różnych recenzentów też zaskoczył taką dojrzałością, bo on jak na bluesmana to jest młodziak i to jest biała formacja. Ja proponuję posłuchać, państwo też to ocenią. To jest długa, jak to nazywałem w Maniaku, 10-minutowy, ale w ogóle mi się nie nużył. Zaznaczyłem go nawet z kropką na moich notatkach. Tytuł brzmi I Love the Woman i ja bym po prostu to polecał.

0: Well, thank you so much, yeah, Freddie King.
1: No ja to strasznie lubię, takie granie. Ono jest takie, powiedziałbym, zachowawcze bardzo i bardzo, bardzo tradycyjne. Ale
2: nikt się
1: to
2: nie
1: może,
2: ściga.
1: Może o to właśnie chodzi czasami, żeby nie wymyślać jakichś awangardowych elementów tam, gdzie nie trzeba. No bo akurat taki pomysł na coś, co się nazywa blues, no to tak to trzeba grać, no tylko żeby spełniało pewne podstawowe założenia, to znaczy, żeby się kulało, jak mówią na Śląsku i żeby było ten taki był raz klimaks, a raz łagodniej, no i w ogóle, żeby było tak jak w bluesie, czyli prawdziwie, raz wesoło, raz smutno, raz troszkę szybciej, troszkę wolniej, no tak, no i tu wszystkie warunki spełnione.
2: Dodam jeszcze, że oczywiście pełniejsza satysfakcja spotkałaby państwa i nas, gdybyśmy po pierwsze byli w tym klubie Chance, albo wysłuchali obszerniejszych fragmentów płyty, bo jednak takie granie wyznacza, wydaje mi się, rytm organizmu. Jeśli słuchasz tego, jesteś przy tym, to ja to często powtarzam, nie można się nigdzie spieszyć przy takim utworze. Nie można połykać szybko kanapki, bo ktoś czeka, a tu to gra w radiu. Trzeba mieć do tego pełną symbiozę, jeszcze użyję trudnego słowa, którym się przypomniało, synergię. No, się zmęczyłem, ale wiesz, o co chodzi.
1: No, to będę spolegliwy w tej sprawie.
2: Taki kawałek nie może trwać 2 minut 50 sekund, bo on musi cię wprowadzić w ten ruch taki. No,
1: no tak, ale ponieważ naszym zadaniem jest również zachęcać słuchaczy do tego, żeby jak taki smaczny kąsek kąsną, to żeby sobie próbowali gdzieś wygrzebać całość, bo nie stać nas na to, nie ma takiej możliwości, żeby wszystko w całości tutaj prezentować, no to potraktujmy to jako taką, no może nie kąsek, bo to jest taki dobra, gruba pajda, prawda, tego, co moc z sobą niesie. Skoro już mówię o takich różnych zachętach, to dla mnie, no ja też słucham radia, ale też bywa tak, że jak gdzieś tam pojadę w Polskę czy w świat, no to szukam różnych dziurek ze sklepikami muzycznymi i tam lecę po tych półeczkach i próbuję

0: W bardzo różnych wykonaniach. Są również wykonawcy no, tacy odbiegający od tego mainstreamu rockowo-popowego, jak na przykład Liam Neeson. Prawda?
1: Ten aktor, tak?
0: Tak. I on też, on w zasadzie nie tyle śpiewa, ile coś tam melo recytuje, taki utwór Coney Island. Brian Kennedy to jest taki irlandzki znany wykonawca. Cassandra Wilson zabrała się na przykład za piosenkę Dona Morrisona czy Elvis Costello. Na koniec jest Liza Stansfield, co to już specjalnie mnie nie bierze.
1: Ja ją lubiłem na urodę.
0: Ale to jest, niestety nadajemy na razie tylko bez obrazków.
1: Ja wiem,
0: także
1: to, nawet a nie ma nas... zdjęcia tu?
0: Nie,
1: nie ma.
0: Nawet, a to nie jest ona, bo ja się...
1: Nie, spodziewam. Ona ma pieprzyk.
0: Pieprzyk. No to mogła, tutaj mogli jej wyretuszować. Może to też przyzwoita kobieta. Tak, no, tak. Mówimy o zdjęciu...
1: Ale ciężko ocenić na... dalej, bo tylko jest do ramion, a nawet powyżej.
0: Uzębienie ma bardzo.
1: Bardzo w porządku.
0: No i z tego krążka wybrałem dwa nagrania, dosyć chyba też zaskakujące, jeśli chodzi o połączenie z kompozycjami Vana Morrisona, bo You Make Me Feel So Free zaśpiewa Sinead O'Connor, nic z tego nizowego. Tak, i to jest dla mnie pierwszy taki numer Sinead O'Connor, który gdzieś się coś troszkę właśnie z takim bluesową konwencją kojarzy, bo ona mi się zupełnie z tego typu estetyką nie kojarzyło.
1: Ale tu ciekawe, bo ja ukradłem Jankowi wkładkę do płyty i tu jest Phil Coulter, taki współkompozytor różnych hitów popowych, gra na pianie. I jest Shana Morrison, to ona może być jego córka.
0: To jest córka, tak. No nawet mam płyty Shany Morrison.
1: Ładnie śpiewa, bo ja nie znam.
0: W porządku. To znaczy właśnie to chyba jest najlepsze określenie, w porządku, bo to nie jest żadna oryginalna twórczość, ale no taka w tym klimacie. To, troszkę się czuje, że to jest córka.
1: A ładna ona jest na wygląd, nie wiesz?
0: No, ja nie wiem, czy mamy takie same gusta.
1: Rozumiem. Wygląda jak ojciec?
0: Zęby chyba też ma dobre. Nie, jest wyższa i troszkę bardziej jest, że tak powiem, podługowata niż on.
1: To może ładne.
0: To wracam do tego, że będzie Sinead O'Connor, You Make Me Feel So Free, a potem Marianne Faithfull, która zaśpiewa piosenkę Madame George.

0: To były dwie piosenki Vana Morrisona w wykonaniu pań Sinéad O'Connor i Marian Faithfull i okazuje się, że zupełnie niezamierzenie, bo to nie było planowane. Umówiliśmy się dzisiaj, że każdy z nas coś tam przyniesie i może zaskoczyć drugiego. Mówię o nas, czyli Wojtku i mnie. No i okazuje się, że takie pendant teraz będzie do tego, bo też będą pieśni jednego wykonawcy.
1: No będzie, ja nawet byłem trochę zdenerwowany, że podebrałeś mi zapowiedź, bo mniej więcej w tym tonie chciałem skonstruować wprowadzenie do tego, co
0: będzie. O choroba, to może ja teraz wycofam. Nie, nic nie mówiłem.
1: Ale rzeczywiście nam się złożyło, bo ja mam przed sobą płytę też niewydaną przed chwilą, którą wykryłem, nie ukrywam, parę tygodni temu dopiero. Jej tytuł brzmi New Coat of Paint, Songs of Tom Waits. I też nie wiem, czy może cała Polska już zna na pamięć każdą nutkę z tego kompaktu, a ja głupek dopiero to...
0: Albo przynajmniej może w zachodniopomorskim wszyscy.
1: Może tak być. A ja ją dopiero odnalazłem. No ale tak, Waitsa bardzo lubię. Nawet się pochwalę. Nie pamiętam roku, ale wydaje mi się, że byłem absolutnie jednym z pierwszych radiowców, którzy nadawali Waitsa w radiu. Ponieważ
0: w polskim radiu.
1: W polskim radiu. Mój znajomy, który był zachwycony nim, mieszkał w Stanach przez parę lat, przywiózł zestaw chyba 5 analogowych jego płyt i zaproponował mi, żebym to zaniósł do radia i skopiował, bo jego zdanie to jest świetne. Ja w ogóle nic nie wiedziałem o tym artyście i w Trójce pamiętam z takich trochę trzeszczących, bo on bardzo je zajeździł, ten znajomy, czarnych longplayów coś grałem. Teraz mam tę płytę, poza tym byłem, i ty też byłeś na jego koncercie.
0: Tak, fantastyczny.
1: Fantastyczny koncert. Zupełnie. Taka magia, taka poetyka, że...
0: Jeszcze, to już taki pozamuzyczny element, że Waitsa postrzega się u nas jako takiego, no, szurniętego gościa jakiegoś, co to tak, pewnie tak. Jak do niego podejść, to
1: gryzie,
0: to strach.
1: Na przykład, przyje.
0: I miałem dwie relacje od ludzi, którzy próbowali z nim nawiązać kontakt. On mieszkał w Warszawie w Sheratonie i oba mówi tak samo, że oni weszli do westybulu, siedział sobie gościu na kanapie coś tam i czytał gazetę. Oni spostrzegli, że to jest Tom Waits, podeszli do niego z przestrachem czy coś nie tego i okazał się normalny człowiek, z którym można pogadać, reagujący na jakieś tam dowcipy, bawiący się językiem, bo coś go śmieszyło tam, już nie pamiętam co to było, że jak brzmi polski język. No ale w sumie no, wydaje się, że poza tym takim filmowo-płytowym obrazem no, popaprańca takiego troszkę i szaleńca, no, że w porządku gość, no, czyli otwarty na kontakt z żywym człowiekiem.
1: Większość artystów, tych legend z Ameryki przede wszystkim i ze Zachodu, z którą miałem kontakt, a i ty miałeś wielokrotnie, właśnie przeczyła temu wizerunkowi kapryśnej, histerycznej gwiazdy. No ale wróćmy do tego Waitsa. Oczywiście jego dorobek jest ogromny, jego teksty są fantastyczne i trzeba naprawdę albo je sobie wydrukować z internetu, albo dokładnie śledzić, żeby docenić, co on tam wyczynia. Muzyka też, no naprawdę to jest kopalnia, z której można czerpać latami. To jest druga płyta o podobnym tytule, Songs of Tom Waits. Ta pierwsza mnie jakoś kiedyś nie zachęciła, bo nie znałem wykonawców, być może błąd popełniłem. Tutaj jest trochę więcej rozpoznawalnych nazwisk, a wybrałem do tej audycji dwójkę, no takich, których ja przynajmniej znam nieźle. Screaming Jay Hawkins, czyli fantastyczny wariat z Aiputes Pelonio, który moim zdaniem znakomicie wykonuje Waitsowskie Whistling Past the Graveyard, oraz Lee Rocker, którego bardzo lubię, taki 1/3 Stray Cats kiedyś, potem własna, dość rachityczna kariera rockabilly i takie roots, jak to oni teraz nazywają, który wykona tytułowy utwór tego składaka New Coat of Paint. Są tu jeszcze inni artyści, z których bym chciał podkreślić wykonanie Nico Case, takiego utworu Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Bardzo dobre. A właściwie co ja będę chwalił, co to jest moja płyta, czy ja mam sklep z płytami. Te dwa numery bardzo polecam i warto ich posłuchać, to może sobie Państwo zrobią głośnie albo nałożą słuchawki, bo bardzo to jest przyjemne.

0: Zawsze mnie ciekawi przy okazji takich płyt, co na ten temat myślą wzorce. Co myślał Van Morrison, czy słuchał w ogóle tego i co by Tom Waits powiedział.
1: No, łatwiej zawsze jest taką opinię sobie jakoś uświadomić wtedy, kiedy bohater, bo zdarza się tak czasami, gdzieś tam na tej płycie się pojawia w pewnym momencie.
0: No tak,
1: to znaczy, że to sztempel przybił, tak. I że się zgadza. No tutaj samego Waitsa nie ma, ale powiem ci tak, że ponieważ widzę tutaj na przykład Preacher Boya i Floyda Dicksona, i są to, mówię o wykonawcach na tej płycie, tak. Są to takie łebki, które się na zachodnim wybrzeżu bardzo liczą i oni tam ciągle coś, przynajmniej w tym okresie, robili i byli aktywni. Także myślę, że to mogło być takie towarzystwo, które się gdzieś tam o Waitsa ocierało i jakieś tam jego błogosławieństwo miało. Bo szczerze mówiąc, że większości wykonawców nie znam, ale no akurat właśnie tych dwóch to mi mówi. I teraz mogą państwo wierzyć lub nie wierzyć, że my się nie umawialiśmy wcale, ale znowu dochodzi do takiego momentu, w którym no to jest kolejne pound down, bo byliśmy...
0: Ciekawe, jak jest liczba mnoga. Ile tych pound downów? Czy poundantów?
1: No nie, bo pound down to nie jest, nie jest rzeczownik.
0: Ale chcę z Polski sprawę.
1: No, łączniczków takich. Bo mówiliśmy, że byliśmy razem na koncercie Toma Waitsa w Kongresowej, a teraz wyjdzie na to, że znowu będzie coś, na czym razem byliśmy.
0: Wiele nas łączy.
1: Tak. Byliśmy razem na koncercie Government Mule w warszawskim Palladium 12 lipca 2006 roku, czyli no, stosunkowo niedawno. Wprawdzie nie pokazała się żadna oficjalna płyta z tego wydarzenia, ale...
0: Bootleg będziesz
1: nadawał? Nie, wcale nie bootleg, bo to jest tak, że wzorem rodziny, czyli wzorem Allman Brothers, każdy z członków tego klanu, który prowadzi solową działalność, ma swoją stronę internetową, na której zamieszcza każdy nagrany swój koncert.
0: Tak?
1: I również ten koncert.
0: Ale do ściągnięcia?
1: Do ściągnięcia za pieniądze.
0: A no proszę.
1: Ja zapłaciłem, ściągnąłem, bardzo proszę, cały koncert warszawski. Tak, mam. I za chwileczkę dwa numery z tego zagramy. I to będą dwa numery z tego, z tej części, która mnie najbardziej przypadła i którą już tak potwierdzili to, że powinienem być zachwycony, bo cały koncert tak mi się troszkę składał. Tak, nie tyle mi się zlewał, ile z takich trzech części. No jedna była zdecydowanie taka hard rockowo, hard bluesowo bym powiedział zagrana, druga była taka jazzująca, a dopiero na koniec, jak przyszło co do czego, no to było trochę tej tradycji, czyli taki przegląd wszystkiego, co sprawiło, że oni tak grają, jak grają dzisiaj, począwszy od Chucka Berry'ego, poprzez takie estetyki B.B. Kinga, czy po prostu takiego bluesa. I za chwilę dwa nagrania z tej końcowej partii koncertu. Going to Warsaw Blues. Nie byłem na wielu koncertach Warrena Heinza i ekipy, ale przypuszczam, że to jest taki numer, że może być Berlin Blues albo Going to Monaco Blues.
0: Going to Pruszków Blues.
1: Ale bardzo fajne. I to jest z tradycji Chucka Berry'ego, a później bardziej już taki bluesowy numer Champagne and Reefer. Też oczywiście kompozycja Warrena Heinza. 12 lipca Warszawa, sala Palladium. Tak było.

0: Mam lekki problem z tytułem tego nagrania, tego utworu, Champagne and Reefer, bo Reefer to coś jest jakaś kurtka, zawsze mi się wydawało, takie wdzianko.
1: Reefer jacket, ale może być Reefer też jako skrętas.
0: Aha.
1: Do przepalenia.
0: A to nie wiedziałem, bo tego w oficjalnych słownikach to nie ma chyba.
1: No, wiele jest różnych słów.
0: Ja rozumiem, ale to mówię o takich oficjalnych. To nieoficjalnie właśnie państwo informujemy, że Heinz sobie chciał z początku, jak jest, mu się chce pić, to się napić szampana, a no, potem już jak coś, to on ten Reefer.
1: Przepałkę może zrobić. No, Heinza z przyjemnością wspominam nie tylko z Palladium, ale i z różnych płyt, nagrań i inne rzeczy, bo on jest niezwykle konsekwentny, prawda? W tym, jak sobie te muzyczki robi, czy solo jak nagrywa, czy zespołem.
0: A na marginesie jeszcze tego Heinza i tych koncertów, to chciałbym tak pochwalić takich dwóch koleżków, którzy zajmują się tym, żeby nam rodzinę Olmanów przybliżać. Oni się nazywają Agencja Tangerine i no, to już jest chyba czwarty będzie koncert w Warszawie w listopadzie, bo będzie występował Othiel Burbridge, to jest basista Allman Brothers. Dotychczas udało im się już sprowadzić Derka Traxa, Warrena Heinza, a przedtem jeszcze Joe Bonamassa. I to jest taki dla mnie fantastyczny przykład tego, jak mając pewną zakrętkę, można no, realizować marzenie swojego życia. Ja rozumiem, że marzeniem ich życia jest to, żeby wreszcie doprowadzić do tego, żeby Olmany się pojawili w Polsce. I być może, że to jest jakaś metoda, no, żeby Grega ojca przekonali pozostali, że tutaj są tacy fajni ludzie, co dobrze organizują, a do tego jest fantastyczna publiczność, która no, reaguje niezwykle. Oni mi opowiadali, że Warren był no, zupełnie zastrzelony tym, że publiczność zaśpiewała z nim jeden numer.
1: No bo z jego punktu widzenia to on przyjeżdża na inną planetę.
0: No, przyjeżdża na inną planetę, poza tym no, ma świadomość tego, że w radiu przecież go nie grają, więc skąd ci ludzie na Boga i w dodatku jeszcze w obcym języku potrafią zaśpiewać z nim piosenkę.
1: To trochę tak jakby Doda pojechała na zachodnie wybrzeże i Kalifornijczycy, surferzy śpiewali po polsku jej numer.
0: Aha, ale wiesz co, bo to takie mam wspomnienie z wakacji. Wprawdzie nie Doda, tylko taka druga dama, co ma też olbrzymie tutaj sprzęt.
1: Ewa Sonet.
0: Ewa Sonet,
1: oczywiście.
0: Tak. Ja nie wiedziałem, że istnieje taka artystka. No, jak byłem na wakacjach w słonecznej Italii, to w radiu, a miałem nastawione jakieś lokalne radio, zresztą nazywało się śmiesznie Radio Tre Network, czyli coś z trójką wspólnego. I tam jako jedna z gwiazd Power Rotation leciał taki utwór. Nie, nawet nie wiedziałem, bo nie zapowiadali, kto śpiewa, ale śpiewała osoba, no taki plastik pop jakiś po polsku. Szczęśliwie się okazało, że oni mają taki RDS wyświetlany w samochodzie. Jak jechałem, sobie wyświetliłem, no i patrzę, Ewa Sonet.
1: No,
0: polska artystka. Także.
1: Czyli w kolejności bym powiedział Kopernik, Maria Curie, Wałęsa i Ewa Sonet.
0: No to jak najbardziej. Może nawet ta kolejność się troszkę zmienia teraz, bo kto to wie, co to był Kopernik.
1: No, no tak, to rzeczywiście. A ja przyniosłem coś, co nikt nie wie, co to jest. Jeśli mogę tak miękko przerzucić się do płyty, którą chcę nadać i uruchomić w maszynie. Janka spytałem, czy zna tych artystów. Tak popatrzył, powiedział szczerze i prawdziwie, że nie. To jest grupa nosząca nazwę Dead String Brothers, ale oni nie są ani Dead String, ani bracia, tylko to jest pięciu amerykańskich muzyków o zupełnie różnych nazwiskach. Ja nie ukrywam, że czasem kupuję płyty na czuja.
0: Po okładce.
1: Na okładce są jakieś samoloty rozbite. Nie, że to jest dobry pomysł
0: no,
1: i rekomendacja.
0: To jesteś słynnym pacyfistą, więc rozumiem, że to ci jest.
1: Nie, poczytałem jakąś recenzję, która ten debiutancki album chwaliła. No i padło tam hasło, które jest dla mnie rekomendacją, czyli, że oni grają takiego teraz modne, bardzo jest roots określenie. Co prawda jest drugie, które mnie demotywuje, bo nie przepadam za określeniem neo-country, bo po tym się kryją różne rzeczy, między innymi...
0: Może być zdrada.
1: Może być właśnie duża zdrada. Ale ci Dead String Brothers to country, to za dużo nie ma. Pobrzmiewają chwilami jak Jagger, mają fajne pomysły muzyczne i naprawdę jak na... Nie była to bardzo droga płyta. Jak na kupiony w ciemno kompakt, to żadnego wstydu moim zdaniem przynajmniej nie ma. A że w naszym spotkaniu nie ma chyba obligacji, żeby wyłącznie bluesa grać, prawda?
0: A nie ma takiej obligacji,
1: nie
0: absolutnie.
1: Ma. To Dead String Brothers, myślę, zmieszczą się w ogólnych naszych założeniach estetycznych dwoma utworami. I'm Not a Stealer i I Know You Dead. Niespokrewnieni z sobą Dead String Brothers.

0: compadre.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W bielszym odcieniu bluesa wita patronki, patronów, słuchaczki i słuchaczy Jan Chojnacki, redaktor, redaktor bobowy. To będzie, chociaż teraz właśnie się zastanowiłem, pewnie już kilkanaście razy to mówiłem, nietypowe wydanie bielszego odcienia bluesa. No, żeby tym razem tę nietypowość podkreślić od razu na początku, proponuję wysłuchanie nagrania, które być może znacznej części państwa wyda się absolutnie niezgodne z zasadami naszego programu. Ale jak mówię, to jest bardzo nietypowe wydanie bielszego odcienia bluesa.

To spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa rozpoczęła, i to chyba był jej debiut w tej audycji, pani prezydentowa Karla Bruni. Perfect Day, piękna.

swój sposób troszeczkę bluesowa. Pan Piotr zażyczył sobie Lou Reeda Perfect Day i WWF1, czyli faza 1. Rzeczywiście oba te nagrania nie są specjalnie ubluesowione. A skąd Carla Bruni? Ano stąd, żeby jeszcze bardziej udziwnić początek tej audycji i jednocześnie umożliwić mi przejście do prezentacji dwóch nagrań, które umieścił na swojej liście pan Piotr Fortuna. No więc teraz będzie już ta wersja, o którą, jak sądzę, chodziło panu Piotrowi, czyli wersja piosenki Perfect Day w wykonaniu Lou Reeda. To jest rok 1972, ta piosenka ukazała się na singlu, na którym poza Perfect Day był też najsłynniejszy chyba numer Lou Reeda, czyli Walk on the Wild Side. Ale w sumie historycznie rzecz biorąc, myślę, że Perfect Day mocniej nawet zaznaczył się w historii muzyki niż Walk on the Wild Side, bo był ten utwór przecież reinterpretowany i powtórnie nagrywany kilkakrotnie w historii, ale my zatrzymamy się przy tym oryginalnym, w którym obok Lou Reeda usłyszymy Micka Ronsona, który gra na fortepianie i także który był odpowiedzialny za aranżację smyczków, no i David Bowie, który gra tutaj na instrumentach klawiszowych. A więc pierwsze życzenie pana Piotra Fortuny, naszego patrona, oto Lou Reed, Perfect Day.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Drugi wybór pana Piotra Fortuny to utwór WW zatytułowany F1. Tych faz, tych F1 było w dyskografii WW kilka, a w wersjach koncertowych zapewnie kilkanaście, albo może i kilkadziesiąt. Ja wybrałem tę najwcześniejszą, pierwszą, którą też poznałem z jednej z pierwszych płyt WW. Oto faza 1.

W tym nietypowym wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchaliśmy wyborów nagrań naszego patrona, pana Piotra Fortuny. Jednocześnie zachęcam wszystkich państwa do tego, żeby przysyłali państwo do mnie nagrania, które stanowią państwa wybór. 2, 3 lub 4 nagrania maksymalnie, a ja będę starał się je umieszczać w naszych audycjach sukcesywnie w miarę tego, jak będą napływać. Proszę te życzenia najchętniej wraz z krótkim komentarzem, czy też jakimś odautorskim opisem kierować na mój adres internetowy, który brzmi baobab@radiobaobab.pl. baobab@radiobaobab.pl. Czekam na zgłoszenia. No a teraz przechodzimy już do treści standardowej, chociaż ona też będzie troszeczkę niezwykła. Zacznijmy z przytupem.

Can't Stop Rocking, ZZ Top oczywiście. To jeden z moich ulubionych, powiedziałbym takich firmowych nagrań tej zasłużonej teksańskiej formacji. A tym samym chciałbym zasygnalizować udział w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa jednego z najistotniejszych gitarzystów współczesnego elektrycznego bluesowego grania, czyli Billy'ego F. Gibbonsa. To artysta, który jest niezwykle wszechstronny w swoich poczynaniach, a chodzi mi o to, że nie tylko daje o sobie znać jako współlider i autor większości utworów grupy ZZ Top, ale także jest ogromnie poszukiwanym współuczestnikiem artystycznych poczynań innych muzyków, innych artystów i właśnie tej jego części działalności dzisiaj chciałbym się przyjrzeć, bo wygląda na to, że zespół ZZ Top niespecjalnie ochoczo angażuje się do nowych nagrań jako zespół. Chociaż krążą plotki, które wspiera także sam Billy F. Gibbons, że być może doczekamy się niedługo, w 2021 roku, jakiegoś nowego nagrania, czy też całej nawet płyty ZZ Top. No ale my dzisiaj koncentrujemy się na nagraniach Billy'ego Gibbonsa, które są firmowane przez innych artystów. Wydaje mi się, że jednym z najwcześniejszych nagrań Billy'ego Gibbonsa jako muzyka sesyjnego było nagranie zatytułowane Put It Right Back, kompozycja Waltera Trouta, umieszczona na albumie Along for the Ride, który filmuje John Mayall. I to jest zresztą taki album, na który John Mayall występuje w otoczeniu różnych artystów, oczywiście związanych z graniem około bluesowym. No ale ponieważ my dzisiaj o Gibbonsie, to posłuchajmy, jak brzmi Put It Right Back, nagranie zrealizowane w 2000 roku.

Billy F. Gibbons to nie tylko artysta, który jest rozpoznawalny w środowisku rockowo-bluesowym czy bluesowo-rockowym, ale także chętnie uczestniczy w tych przedsięwzięciach, które mają jakikolwiek związek z tradycją muzyki amerykańskiej. Hank Williams III to też taki troszkę nietypowy przykład artysty, który tradycji swojej, nie tylko rodzinnej, ale i muzycznej, ma przecież i muzykę country, i muzykę rockową, ale wybrał sobie troszkę inną, własną ścieżkę rozwoju i do tej ścieżki doprosił w 2002 roku właśnie Billego Gibbonsa. Oto Hank Williams III w nagraniu Trashville, no a towarzyszy mu gitarowo Billy F. Gibbons.

Billy F. Gibbons należy do tych gitarzystów, którzy nie są przylepieni do jakiegoś jednego tylko typu gitary elektrycznej, ale niewątpliwie Les Paul, jeden z najsłynniejszych modeli Gibsona, to instrument, który w rękach Billy'ego Gibbonsa potrafi brzmieć zupełnie niezwykle i dlatego też myślę został Gibbons doceniony i zaproszony do nagrania takiej płyty, która jest hołdem dla Les Paula. Album nosi tytuł Les Paul and Friends i zgromadził on nagrania najbardziej doborowego zestawu gitarzystów przełomu XX i XXI wieku. Są tutaj na przykład Eric Clapton, Peter Frampton, Jeff Beck, Steve Miller, Buddy Guy, Kenny Wayne Shepherd, no i jest także Billy F. Gibbons. Oto w jego wykonaniu z albumu, który jest hołdem dla Les Paula, utwór zatytułowany Bad Case of Loving You.

Kilkakrotnie zdarzało się Gibbonsowi koncertować jako gość B.B. Kinga. Przyjaźń tych dwóch artystów została potwierdzona nagraniem, które znalazło się na jubileuszowej, można powiedzieć, płycie B.B. Kinga, czyli albumie o krótkim, ale jednoznacznym tytule 80, czyli płycie, która została zrealizowana z okazji 80. urodzin króla bluesa. Na tym albumie znalazło się wspólne nagranie B.B. Kinga i Billego Gibbonsa zatytułowane Tired of Your Jive.

Nietypowość tego wydania pierwszego odcienia bluesa podkreślimy także udziałem nagrania artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Everlast. Tak naprawdę Eric Shrody, i zanim zaczął solową działalność, no, był znany jako podpora hip-hopowo-rockowej orkiestry House of Pain. Everlast zaprosił Billy'ego Gibbonsa do udziału w nagraniu swojej płyty Love, War and the Ghost of Whitey Ford, która ukazała się w 2008 roku. Billy Gibbons wystąpił tutaj w dwóch nagraniach. Ja wybrałem utwór zatytułowany Everyone.

Ciekawie zaprezentował się Bill Gibbons na wielkiej fecie zorganizowanej w październiku 2009 roku w Madison Square Garden okazji 25-lecia Rock and Roll Hall of Fame. To wielkie przedsięwzięcie, które trwało dwa dni, zgromadziło wielu artystów, którzy dostąpili zaszczytu uczestniczenia w Rock and Roll Hall of Fame i mieli oni prawo zaproszenia swoich gości do zaprezentowania siebie i swojej muzyki. Wśród nich znalazł się także Jeff Beck, który jako specjalny gości zaprosił Stinga, Buddy'ego Guya i właśnie Billego Gibbonsa, z którym za chwilę wykona utwór Hendrixa zatytułowany Foxy Lady.

0: up Billy Gibbons, please. My boy. What a boy. Thank you so much. We're going to leave you with this.
1: Teraz będzie taki blok bloczek, bo to będą ledwie dwa nagrania utworów z kręgu muzyki country. A przecież wszyscy wiemy, że country and western i blues, i rhythm blues, i rock and roll w jednym tak naprawdę stoją domu. Więc nic dziwnego, że Billy F. Gibbons jest też postrzegany przez artystów z kręgu country and western jako ten, który może świetnie ubarwić swoją gitarą i swoim głosem ich przedsięwzięcia artystyczne. Oto teraz Billy F. Gibbons z Rodneyem Crowellem w utworze 56 Fury i z Ronnie Millsapem w nagraniu Southern Boys and Detroit Wheels.

Ten krótki przegląd sesyjnych dokonań Billego Gibbonsa chciałbym zakończyć dosyć nietypowym przykładem tej właśnie narracji. Oto Billy Gibbons liryczny. Liryczny do łez, można powiedzieć, bowiem usłyszymy wielki standard francuskiej muzyki, czy francuskiej chanson, bym powiedział, czyli La Vie en Rose. To jest fragment płyty Thomasa Dutronca, francuskiego gitarzysty i trochę wokalisty, który zaprosił Gibbonsa do udziału w nagraniach płyty zatytułowanej Frenchy. Proszę posłuchać, jak Thomas Dutronc wprowadził Billego Gibbonsa w krąg piosenki francuskiej La Vie en Rose.

Na zakończenie jednak powróćmy do prawdziwego Billego F. Gibbonsa, czyli do tego artysty, który blues i rock ma w swojej krwi. To wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończy wspólne przedsięwzięcie Diona i Billego F. Gibbonsa zatytułowane Bam, Bang, Boom. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I bielszy odcień bluesa zadaje Państwu pytanie, czy miewają Państwo sny? Bo my tu w redakcji bielszego odcienia bluesa, czyli konkretnie ja, mówi przez radio Jan Chojnacki, no miewamy sny. I właśnie miałem taki sen dzisiejszej nocy, że gram coś pięknie na bluesowej gitarze, co oczywiście w rzeczywistości ziścić się nie może, ale jakież to było przyjemne. I sobie pomyślałem, że ten odcinek bielszego odcienia bluesa będzie poświęcony snom bluesowym, czy też raczej tematyce bluesowej, która przewija się w bluesowych pieśniach i piosenkach. Co przyszło pierwsze na myśl? No oczywiście Paul Butterfield Blues Band i tytułowe nagranie z ich pięknej płyty In My Own Dreams, czyli Żyję własnymi snami.

To był piękny rok 1968, kiedy ukazał się album Paul Barfield Blues Band zatytułowany In My Own Dreams. Bliższy jest współczesności album How Blue Can You Get Gary'ego Moore'a, na którym znalazł się utwór In My Dreams. Nocą w łóżku, sam na sam, ten sam zawsze kłopot mam. Marzę, ciągle ze mną bądź, proszę moją mękę skończ. Tak śpiewa Gary Moore w utworze In My Dreams.

Natomiast Buddy Guy, proszę Państwa, no, ma inny problem. Gary Moore cierpiał, bo spał sam, bez tej przyjaznej osoby tuż obok. Natomiast Buddy Guy w utworze zatytułowanym Somebody Sleeping in My Bed, no, ma troszkę inny problem, bo wygląda na to, że jest poza domem, czyli poza swoim łóżkiem, no a w tym domu i tak jak mu się może wydawać, w tym właśnie łóżku śpi ktoś jego ukochany, ale nie sam. No to jest problem, Państwo przyznają. Buddy Guy wyraża ten problem w sposób bardzo jednoznaczny. Somebody sleeping in my bed.

Jest też kilka przynajmniej utworów bluesowych, które opowiadają teoretycznie rzecz biorąc o tym, jak sypiają nasi najlepsi przyjaciele, czyli pieski, psy. Ale tutaj wchodzi w grę pewna okoliczność językowa, bo powiedzenie sleeping dogs are best left alone lub let sleeping dogs lie oznacza tyle mniej więcej, że lepiej nie poruszać drażliwych jakichś takich już tematów, które się zakończyły i żeby w ten sposób nie powodować więcej problemów. Innymi słowy można powiedzieć, że idiom let sleeping dogs lie znaczy nie warto wracać do spraw, które już są rozwiązane lub zapomniane, bo tylko można narobić niepotrzebnego bigosu. No i jest kilka takich piosenek, które zawierają w sobie ten właśnie idiom. Zaczniemy od doktora Johna. Sleeping dogs best left alone.

No, wracam do tego powiedzenia, że sleeping dogs are best left alone, czyli nie poruszajmy konfliktów, które już zostały zażegnane. I teraz będzie pareczka taka o nieco zróżnicowanych napięciach i zróżnicowanej estetyce, że tak powiem. No bo po pierwsze Blackberry Smoke, którzy wykonają utwór Sleeping Dogs, i tam też pada to właśnie sformułowanie, żeby tych śpiących psów nie pobudzać. A zaraz do nich dolapiam Room Full of Blues. I tytuł tu już jest po prostu związany z tym właśnie idiomem, o którym tyle naopowiadałem. Let the sleeping dog lie. Blackberry Smoke, a potem Room Full of Blues.

Mavis Staples, moja ukochana wokalistka i ukochana też taka nosicielka dobrej bluesowej energii, nie tylko bluesowej, także trochę gospelowej, no bo przecież ona z tego właśnie kręgu gospelowego się wywodzi. I też nic dziwnego, że w jej twórczości nagraniowej często spotykamy utwory adresowane bezpośrednio lub pośrednio do Boga, do Najwyższego. God is not sleeping. To tytuł tej pieśni, która pojawiła się na albumie Have a Little Faith w 2004 roku. Oczywiście no, można tutaj się doszukiwać różnych takich odniesień nie wprost, bo być może okaże się, że tym Bogiem jest po prostu miłość. Często zresztą się chyba mówi, że Bóg jest miłością, a może też miłość jest Bogiem. No, także proszę sobie interpretować to tak, jak Państwu dusza, serce i wiara dyktuje. Mavis Staples, God is not sleeping.

No, niejako po drugiej stronie tego, o czym śpiewała Mavis Staples, będzie traktowała kolejna pieśń. Carrie Bell zaśpiewa utwór zatytułowany Sleeping with the Devil, śpiąc z diabłem.

Sleepy Time Time to takie nagranie z wczesnego okresu działalności grupy Cream, które no, świadczy o tym, że jednoznacznie to był taki blues rock bardzo mocno związany z psychodelią. Świadczy o tym przede wszystkim linia melodyczna, ale może też i trochę tekst, który mówi: Asleep in the daytime, asleep at night, life is all playtime, working and right. Co ja swoim niezdarnym tłumaczeniem przekładam jako: kiemnij za dnia, zdrzemnij się nocą, życie jest zabawą, praca marną sprawą. Cream, Sleepy Time Time.

Większość utworów bluesowych, które mają w swoim przesłaniu nawiązanie do snu, czy też do nocnych przeżyć, no wiąże się z bardzo popularnymi wśród autorów tej muzyki tematami, związanymi z problemami między wykonawcą a jego drugą połową. No i czasami nie warto pogrążać się we śnie, czasami lepiej spać z jednym okiem otwartym. Sleeping with one eye open. Smoking Joe Kubek i Benoit King.

Tytuł kolejnego nagrania jest, wydaje się, wręcz idealny do tematu tego wydania pierwszego odcienia bluesa, bo brzmi on Sleeping with the Blues. To nagranie pochodzi z takiego ogromnego skarbca, którym dysponuje Bob Corritori i od pewnego czasu ujawnia część tych zasobów na płytach. Ta płyta nosi tytuł Spider in My Stew i jest sygnowana przez Boba Corritori and Friends. A jednym z tych przyjaciół Boba Corritori jest także John Rawls, który zaśpiewa Sleeping with the Blues.

Let me tell you about it right now. No i mamy wreszcie utwór, który jest bardzo osadzony w takiej sennej realności, ale nie wprost mówi o tym, czy mamy do czynienia ze snami, czy z marzeniami, bo nosi on tytuł Sweet Dreams. A ponieważ nie ma tekstu, to każdy może sobie interpretować tak, jak sobie zażyczy. Gra Roy Buchanan.

No i na koniec tego wydania pierwszego Odcienia Bluesa, poświęconego snom i nocnym marzeniom, będzie kołysanka. Kołysanka, którą zaśpiewa Bev Hart w towarzystwie Joe Bonamassy. Bev mówi tutaj w tekście tego utworu, że do snu kołyszą ją szumiące liście. Lullaby of the Leaves. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: No więc poczekaj, bo tutaj była zagadka wielopiętrowa. Pretenders to już zdradziłeś, Don't Get Me Wrong wiemy, śpiewała kobieta i coś mówiłeś, że ja ją też lubię.
1: Tak.
0: Ale ja nie wiem, kto to śpiewa.
1: Jak to nie wiesz?
0: Nie poznałem.
1: No. Wiesz.
0: Znaczy wiem, no pewnie znam, ale skoro nie usłyszałem tak, żeby nazwisko mi przyszło do głowy, to może rozwiąż tę zagadkę.
1: Na L.
0: Na L. Ludmiła Jakubczak? Nie, chyba nie.
1: Nie. To może dam ci jeszcze chwilę do zastanowienia.
0: Nie, już wiem. Ale to jest z jakiejś takiej dziwnej, niekatalogowej płyty, prawda?
1: Tak, tak.
0: Lily Allen, którą faktycznie wbrew niektórym krytycznym opiniom uważam, że bardzo ją lubię i ma fajne pomysły piosenkowe, ale to nie wiem, na jakiej płycie to wynalazłeś.
1: To mam powiedzieć?
0: A co, na mojej? No,
1: w sumie tak.
0: No dobrze.
1: Ale ci ją oddałem.
0: No i to, już, i to jest właśnie bardzo istotne.
1: A ty ją zgubiłeś.
0: Nieprawda.
1: A gdzie jest?
0: Nie wiem.
1: No, no właśnie.
0: Ale może pod poduszkę gdzieś poszła.
1: Aha.
0: Myślę, że kończymy to pierwsze nasze takie długie wspólne spotkanie w Baobabie.

0: sobie i chciałbym teraz, myślałem, żeby znaleźć coś takiego, co klubowo, bo to mnie męczy ciągle, nie trafiliśmy ani razu, zdaje się, z żadnym utworem, ale zamiast klubowego to będzie koszmarek. Ale to się opowiedzieć ci, skąd się to wzięło i państwu?
1: No,
0: wzięło się stąd, że poszukując różnych starych nagrań, trafiam na takie składanki, czy składaki, jak się teraz mówi, wydawane przez zupełnie przyzwoite, renomowane firmy, które specjalizują się w tym. Jedną z takich firm jest francuska firma Magic Records. I oni mają na swoim koncie bardzo wiele reedycji, świetnie przygotowanych, brzmieniowo i tak dalej. Ale też zrobili serię, której chyba na szczęście nie mam całej w domu. I ta seria nosi tytuł The Fantastic French Singles 60s and 70s. Czyli lata 60-70, single, które we Francji zdobywały popularność.
1: Ja już się trochę boję po tym koszmarku.
0: Więc ja też się bałem, bo pośród takich rzeczy, mam tu w ręku jedną płytę, zupełnie okej, no, rozpoznawalnych i stylistycznie różnych, bo jest na przykład Can't Hit, przebój On The Road Again, w bardzo dobrym brzmieniu. Jest taka grupa Casuals, mało pamiętana, ale miała przebój. Są Herman's Hermits, Monkees i tak dalej, Hollies. Ale są też wynalazki, które gdzieś tam we Francji były przebojami, a my w tamtych latach, 60-tych, 70-tych, słuchaliśmy głównie amerykańskich i angielskich rzeczy. I się objawia naprawdę nowy zupełnie ocean dziwolągów. Oliver Onions. Mówi ci to coś?
1: Na pewno będzie od dzisiaj.
0: Sprawdziłem. To jest duet. Chyba nawet występują jeszcze, bo gdzieś tam na YouTubie widziałem dwóch włoskich artystów. I na tej płycie, pośród tych renomowanych nazwisk, Oliver Onions ma dwa utwory. I tym chciałbym skończyć, żeby państwa wprawić i ciebie w rewelacyjny nastrój pogodny i zabawowy. Pierwszy utwór nosi tytuł Zorro powrócił, a drugi utwór powinieneś umieć to przetłumaczyć, bo to jest po hiszpańsku, właściwie po angielsko-hiszpańsku. To you, mi chica. Czyli chyba dla ciebie, dziewczyno. To jest piękne zamknięcie klamrą artystyczną naszego występu w Radiu Baobab. Mówili do państwa ja trochę więcej, a mniej
1: ja.
0: Czyli
1: Marcin
0: i Wojtek.

0: Muzyczni chłopcy.
1: Sobie nie obcy.
0: Muzyczni chłopcy.
1: Sobie nie obcy.
2: Radio Baobab.
3: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
2: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, czyli Jan Chojnacki na antenie Radia Baobab. Ta audycja jest wynikiem inspiracji, która popłynęła do mnie przy okazji któregoś z poprzednich Bielszych odcieni bluesa, a mianowicie tej audycji, której współautorem był nasz słuchacz Greg Martin. Greg, jak może Państwo pamiętają, wymyślił sobie taką oto ideę, że przypomniał nam wszystkim, słuchaczkom i słuchaczom i mnie, zestaw nagrań bluesowych, które odnoszą się w ten czy inny sposób do tradycji podróżowania koleją żelazną, czy współcześnie bardziej pociągami. No oczywiście w tej godzinnej audycji zmieściliśmy tyle, ile mogliśmy zmieścić, ale ja sobie wtedy pomyślałem, że są przecież takie nagrania, bardzo piękne zresztą, które do tej koncepcji pociągowej nawiązują nie wprost. I zacząłem sobie je przypominać, przypomniałem ich sobie kilka i pomyślałem, dobrze będzie, żeby pociągnąć tę pociągową ideę i urozmaicić tym naszą antenkę. Pierwszym utworem, który przyszedł mi na myśl, jest słynna kompozycja Roberta Johnsona Love in Vain, czyli daremna miłość, tak można by to przenieść na polską poetykę językową. Niosłem za nią jej walizkę i na dworzec prowadziłem. Trudno sobie to powiedzieć, że daremna moja miłość, daremna moja miłość. I tę właśnie Johnsonową pieśń z lat 30. najpiękniej moim zdaniem przełożyli na współczesny język muzyczny muzycy The Rolling Stones. Oto w ich wykonaniu z albumu Let It Bleed, Love in Vain.

Kolejna pieśń to jeden z najsłynniejszych numerów ludowej muzyki amerykańskiej, myślę, na przestrzeni ubiegłego stulecia. Midnight Special. Kompozycja przypisywana Led Bellemu. Jedni mówią, że słusznie, inni mówią, że niesłusznie. Z całą pewnością to było jedno z pierwszych nagrań tej właśnie kompozycji, którą Led Belly w więzieniu zarejestrował. A pieśń opowiada o tęsknocie za czymś, co jest niedostępne, czyli w przypadku chociażby tak zwanych osadzonych za wyjściem na wolność i podróżą. I ten właśnie, ten Midnight Special, ten pociąg, który przemyka o północy, którego światła znikają gdzieś w ciemności i pozostawia po sobie pustkę. Midnight Special, tym razem w wykonaniu jednego z najpiękniejszych głosów kobiecych, które w ubiegłym stuleciu dostarczały nam tylu pięknych wrażeń. Odetta, panie i panowie. Odetta i jej wersja Midnight Special.

Piosenka teraz będzie o hamulcowym. No, bo w starych pociągach byli tacy, którzy zaciągali taką wajchę hamulcową, żeby pojazd mógł się zatrzymać. Ain't no brakeman. Nie ma hamulcowego na pokładzie tego pociągu. Jeżeli dobrze się wczytamy w tekst tej pieśni, to się okazuje, że to jest pewna przenośnia, że ten pociąg to jest udany związek, udane życie dwojga ludzi, a tymczasem okazuje się, że to się wszystko nie udaje i że odjeżdża ta wspólnota, czyli w przenośni ten pociąg, i nie ma nikogo, kto mógłby to zatrzymać. Nie ma owego hamulcowego. Ain't no brakeman. Skomponował ten utwór niejaki Fontaine Brown, artysta, który dostarczał innym wykonawcom swojej muzyki z tekstami, ale kiedyś też nagrał własną płytę. 2008 rok, album zatytułowany Tales from the Fence Line. Wykonywali je inni, między innymi także John Mayall, tym razem autorska wersja Fontaine Brown.

Pamiętacie, dziewczęta i chłopcy, jak się w dzieciństwie naśladowało pociąg? Ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu. No tak. I to jest, ciu-ciu to jest dosyć międzynarodowe. Także w języku angielskim dosyć często stosowane i w tych zabawach dziecięcych, no i w różnych utworach muzycznych ze słowami. Najsłynniejsze chyba jest Chattanooga Choo-Choo. Kompozycja Gordona i Warrena, którą jako pierwszy nagrał i spopularyzował Glenn Miller ze swoją orkiestrą. Chattanooga Choo-Choo. Chattanooga to miasto w Tennessee, w którym zdaje się do dzisiaj jest nawet coś na kształt takiego małego muzeum, gdzie jest wystawiona oba lokomotywka, o której opowiada cała pieśń. Żeby ubluesowić troszkę to nagranie, postanowiłem przypomnieć je w wykonaniu jednego z bardzo zasłużonych współczesnych bluesmenów, czyli Johna Hammonda Jr. Chattanooga Choo-Choo. Hi there, Tex, what you say?

Onomatopeiczne ciu-ciu świetnie wpasowuje się w skoczne piosenki, także te piosenki, które są związane z naszym nurtem bluesowym. I teraz zaproponuję taką wiązankę dwóch nagrań o owych ciu-ciu. Jedno to będzie western swingowe ciu-ciu czy boogie w wykonaniu Asleep at the Wheel, a drugie, no takie już powiedziałbym bluesrockowe czy rock bluesowe, rok 1972, czyli też dosyć zamierzchła przeszłość, zespół Ten Years After, ciu-ciu mama.

Mniej więcej w tym samym czasie, a więc na początku lat 70., Fleetwood Mac realizował album zatytułowany Clean House. Na tej płycie znalazł się też utwór, tam już nie było wtedy Petera Greena, który nosił tytuł Station Man. To kompozycja Danny Kirwana i Johna McVie, czyli kolejny utwór, w którym nie ma w tytule pociągu, ale przecież Station Man to też jest zawiadowca stacji zapewne.

Wracam teraz do piosenek z pociągiem w tytule, no bo to takie najprostsze i najbardziej oczywiste. Ale jak o tym samym, wydawałoby się, tej samej podróży można inaczej

muzycznie rozmawiać, przekonam Państwa za chwilę, bo będą to dwie pieśni o pociągu, który o północy podąża do Memphis. Midnight Train to Memphis. Pierwsza wersja to wersja Kid Rocka, a druga, bardziej współczesna, Chrisa Stapletona. Niby ten sam pociąg, niby ten sam kierunek, a jakżeż inne napięcie, emocje, puls, bo inni też są autorzy i wykonawcy. Midnight Train to Memphis.

0: kiedy już dobierałem te dwa nagrania, Midnight Train to Memphis, uprzytomniłem sobie, że utworów około bluesowych o tytule Midnight Train no jest dobry tuzin, jeżeli nie więcej. No więc dlaczego nie skorzystać także i z tego dobrodziejstwa i z tej obfitości. Midnight Train usłyszymy w dwóch wykonaniach. Bardzo klasycznym, z takim harmonikowym podejściem do sygnalizacji lokomotywowej w wykonaniu Jamesa Cottona, któremu wokalnie towarzyszyć będzie Greg Allman, i to jest Midnight Train z albumu Jamesa Cottona Cottonmouth Man. A druga wersja, autorska również utworu zatytułowanego Midnight Train, to wersja Steve'a Ripleya, nieodżałowanego lidera grupy The Tractors. Oto dwa razy w dwóch różnych kierunkach, jak sądzę, jadący Midnight Train.
1: Midnight Train to Mississippi.

Myślę, że jednym z najbardziej znanych utworów z pociągiem w tytule jest Long Train Running, The Doobie Brothers. Również dlatego, że istnieje również taka, powiedziałbym, dyskotekowa wersja tego nagrania, która świetnie sprawdza się w różnych tradycyjnie tanecznych, organizowanych imprezach. A ja wybrałem inną wersję, troszkę mniej utanecznioną, ale też niewątpliwie bardzo dziarską i bardzo zachęcającą do podskakiwania. To będzie wersja, w której The Doobie Brothers towarzyszyć będą kantrowy gwiazdor Tubby Keith i Huey Lewis na harmonijce ustnej. Long Train Running.

Zbliżając się do zakończenia tego wydania pierwszego odcienia bluesa, proponuję teraz powrót do Love in Vain, czyli do tego przepięknego bluesa Roberta Johnsona, który później doczekał się wielu innych interpretacji, a nie zdziwi to Państwa zapewne, jeżeli powiem, że to będzie wersja Erica Claptona z albumu Me and Mr. Johnson. Love in Vain, Eric Clapton. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: czyli Górecka
1: i Sosnowski
0: trują o muzyce. Witamy Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonach, a właściwie jednym mikrofonie Sosnowski
1: i Górecka.
0: W sposób eksperymentalny troszeczkę chcieliśmy Państwu potruć o muzyce. Nie wiemy, czy z tego coś wyjdzie. W każdym razie chcielibyśmy Państwu zaprezentować dzisiaj kilka utworów muzycznych, które w moim mniemaniu mają w mniejszym lub większym stopniu silny związek z muzyką około bluesową. Czy zgadzasz się ze mną, Górecko?
1: Zgadzam się, ale też chciałabym Państwa uprzedzić, że będziemy przemycać trochę takich brzmień, które być może w pojęciu niektórych słuchaczy nie będą mieścić się w bluesie.
0: Ja wychodzę z założenia, że właściwie cała muzyka jest bluesem rozwiniętym w tę albo w tamtą lub jeszcze inną stronę, więc właściwie mamy tutaj zupełną dowolność, jeżeli chodzi o wybór utworów, bo właściwie wszystko da się podciągnąć pod 12-taktowca. Ja będę przynajmniej dzisiaj polecę takim troszeczkę... Co?
1: Jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że to jest też trochę tak z tą audycją, że my sobie w każdej audycji będziemy gotowali taki właśnie muzyczny barszcz, więc będą w nim bardzo różne grzybki. Dlatego słuchaczy, co bardziej wrażliwych na taką różnorodność, z góry przepraszamy.
0: Dobrze, żebyśmy nie zagadali tego programu, bo my moglibyśmy to robić godzinami. Chcielibyśmy, znaczy ja bym chciał zacząć od pierwszego utworu i ja dzisiaj polecę troszeczkę takim mocno w sumie klasycznym ściegiem. Chciałem Państwu zaprezentować utwór, który być może niektórzy kojarzą z wykonania Nini Simone albo Joe Cockera, ale tak naprawdę utwór ten w 58 roku zeszłego stulecia nagrał mój absolutny ulubieniec, właściwie ojciec sztuk wizualnych i muzycznych, takich troszeczkę bardziej intrygujących, czyli
1: performance'u właściwie.
0: Performance'u takiego, czyli mój ukochany Screaming Jay Hawkins, który jako pierwszy wjechał na scenę w trumnie za $300 w jednym z popularnych amerykańskich programów telewizyjnych. Mówił o sobie, że wychowali go Indianie. Był niedoszłym śpiewakiem operowym. Ponoć miał 53 dzieci, ale ponieważ niektórzy mieli go za mitomana, więc nie wiadomo, czy należy tym wszystkim legendom ufać i w nie wierzyć. Zapraszam Państwa do wysłuchania cudownego, mojego absolutnie ulubionego utworu ze wszystkich możliwych na świecie, czyli I Put a Spell on You, który to Screaming Jay Hawkins nagrał po pijaku.

0: To był Screamin' Hawkins w utworze A Poor Spell on You. Czy Góreczko się podobało?
1: No ja kocham ten utwór, a poza tym Sosnowski pali niezłego głupa, bo poznał go dzięki mnie. Tak się składa.
0: Dobrze, dobrze. Już
1: bo
0: się nie chwal.
1: Oglądaliśmy, bo pokazałam mu film Jarmusza, w którym motywem przewodnim właśnie jest ten utwór. Ale wracając do naszej muzyki, naszego barszczu muzycznego, to chciałabym bardzo Państwu pokazać taki utwór. To jest utwór z epki świeżutkiej tak naprawdę, bo datowanej na 2019 rok. I to było jakoś na jesieni, z tego co pamiętam. Utwór nazywa się Texas Sun i jest to utwór zespołu, który ma niesamowicie skomplikowaną nazwę, dlatego zapisałam sobie, przepraszam za szelest, na kartce i zupełnie nie wiem, jak to przeczytać, ale zrobię, co mogę. Wydaje mi się, że to powinno się przeczytać Krangbin, ale głowy nie dam. Natomiast razem z tym, że zespołem Krangbin występuje na tej epce Leon Bridges. Tytuł piosenki brzmi Texas Sun.
0: A możesz jeszcze dodać na przykład ewentualnie o jakichś takich twoich wewnętrznych przyczyniach dotyczących tej piosenki, na przykład kiedy lubisz jej słuchać?
1: Nie mogę powiedzieć, ale mogę znaczy ta piosenka bardzo wprawia mnie w taki dobry nastrój i szczególnie teraz w tym trudnym czasie koronawirusowym jakoś bardzo dobrze wchodzą mi takie bujające utwory. Ten numer jest jednym z takich.

0: Muzykę prezentujemy na zmiany, przynajmniej dzisiaj, więc moja kolej.
1: Ale będą wyjątki od tej reguły dzisiaj.
0: Jest taki facet w Stanach zresztą, też niestety, który nazywa się Shaky Graves i o którym już wielokrotnie wspominałem w różnych miejscach. W każdym razie dla mnie osobiście sposób prezentacji muzyki, jaki on dokonywał przynajmniej na pierwszej i drugiej płycie, był dla mnie niezwykle inspirujący. To jest taki facet, który gra na mocno poprzestrojonej gitarze, jedną nogą gra na bębnie basowym, drugą na tamburynie i do tego wszystkiego jeszcze fantastycznie.
1: Nie, on gra na walizce.
0: Na walizce, bardzo dobrze. Taką walizkę można kupić na eBayu za $200, bądź ewentualnie zrobić samemu, ale walizka brzmi znakomicie, zwłaszcza jeżeli walnie się w nią zwykłym takim bijakiem od bębna basowego. Wybrałem wykonanie piosenki Roll the Bones, z sesji, którą Shaky Graves zrobił dla takiego portalu, który nazywa się Audio Tree. O tym jeszcze wspomnimy, bo dla
1: radio,
0: mnie...
1: Radio.
0: Dla mnie był to swego czasu, miałem takie dwie główne pozycje, dwa takie kanały, z których czerpałem nową muzykę i jednym z nich było właśnie Audio Tree, a drugim kanałem, który Państwo zapewne znają, a jeżeli nie znacie Państwo tego kanału, to polecam koncerty organizowane w ramach tak zwanej sesji Tiny Desk Concerts. Tiny Desk i Audio Tree. Wracając do muzyki, przed Państwem Shaky Graves w utworze Roll the Bones.

0: To był Shaky Graves, a ja teraz chciałabym pokazać Państwu świeżynkę, bo to już jest 2020 rok, przynajmniej ta wersja, którą chciałabym zaprezentować. Utwór zatytułowany jest Hey Rose. Jest wykonywany przez muzyka, który nazywa się Sun Little, natomiast ta wersja to remix. Jest to remix twórcy, który nazywa się Aslow. Jest to o tyle oryginalna forma, że elementy muzyki elektronicznej zostały wprowadzone do tego numeru, który dla mnie jest bardzo mocno bluesowy i wydaje mi się, że to naprawdę działa.
1: Jeszcze możesz dodać, kto ci pokazał ten kawałek.
0: Sosnowski mi pokazał. Remis. Zapraszamy.

To był Sam Little w utworze High Rose. Teraz ja chciałbym Państwu zaprezentować kawałek zespołu, który nazywa się Vintage Trouble. Z ich pierwszej tak naprawdę pełnoprawnej płyty wydanej przez wydawnictwo Blue Note. To jest wprawdzie zespół, który w mojej opinii troszeczkę rozmienia się na drobne, ale pierwsza ta nagrana przez nich samodzielnie płyta i druga płyta, którą nagrali właśnie razem z Blue Note'em, to są wydawnictwa absolutnie fantastyczne. Jeżeli mieliby Państwo ochotę sprawdzić, jak gra i występuje ten zespół, to warto zwrócić uwagę na frontmana tegoż zespołu. Wokalista nazywa się Ty Taylor. I to, co robi z własnym ciałem, głosem i publiką podczas występów, to jest rzecz absolutnie niesamowita. Utwór Run Like the River, zespół Vintage Trouble.

0: A teraz będzie Górecka.
1: W ogóle muszę powiedzieć, że jakoś chwycił mnie wcześniej za gardło Bakcyl zespołu Vintage Trouble, ale widzę, że jakoś tak to się zmienia i teraz bardzo mnie rozbujał ten numer. A teraz wracając do dalszego ciągu programu, to wymyśliliśmy z Sosnowskim, żeby w każdej audycji był taki kącik polskich artystów, żebyśmy mogli prezentować ich i żeby nas nie kusiło, żeby tego nie robić. A ja jeszcze mam dodatkowo takie założenie, że bardzo chciałabym pokazywać Państwu kobiety z bluesem w sercu. I tak myślę, że właśnie ta artystka, którą teraz zagramy, jest taką osobą. Nazywa się Jagoda Kret. Brała udział w jakiejś którejś edycji, zdaje się, że The Voice of Poland. I potem zaczęła nagrywać swoje numery, naprawdę bardzo dobre. Czekam, kiedy naprawdę nagra znakomitą płytę, która wystrzeli. Myślę, że ma ogromny, ogromny potencjał. A tym razem utwór, który jest zatytułowany 5 kroków.

To była Jagoda Kret, a teraz będzie kolejna bluesowa dziewczyna, którą nawet miałem okazję poznać i jest fantastyczną osobą. Cudownie śpiewa, ale poza tym ma niesamowity luz podczas wykonań na żywo i cudownie nawiązuje kontakt z publicznością.

0: co jest dla mnie jakimś takim dodatkowym walorem artystycznym i wykonawczym. To jest właściwie duet momentami rozszerzany do kwartetu, przynajmniej z tego co wiem. Widziałem na żywo, zbiłem z nimi piątkę, czym się niezwykle szczycę. Są fantastyczni i jest to Pola Chobot i Adam Baran.
1: I jeszcze chciałam dodać, że po prostu uwielbiam poczucie humoru Poli Chobot, uwielbiam śledzić jej Facebooka, polecam, znakomite na rozluźnienie mięśni twarzy. Pola, pozdrawiamy cię.
0: No, taka trochę wariatka jest, ale tylko wariaci są cokolwiek warci, jak pisał ten pan w Alicji w Krainie Czarów. To napisał Alicję w Krainie Czarów.
1: Lewis Carroll.
0: Lewis Carroll napisał Alicję w Krainie Czarów, a my zaprezentujemy piosenkę Poli Chobot, tak jak robot. Ona sama o tym mówi, że to jest jak robot. Pola Chobot i Adam Baran. Piosenka nosi tytuł Mży.
1: I pochodzi z płyty Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży, która też ukazała się całkiem niedawno.

0: A teraz moja ulubiona góreczka opowie o pewnym zjawisku muzycznym, które w ramach epidemii, pandemii, tej całej tragedii związanej
1: tej pięknej tragedii
0: z koronawirusem wydarzyła się w Barcelonie.
1: Tak, bo ja po prostu szukam jak zwykle jakichś promyczków słońca w tym całym mroku, który nas otoczył, bo niestety tak to odbieramy. I w Barcelonie stała się rzecz znakomita. Tam w warunkach hiszpańskich ludzie mieli o wiele surowsze restrykcje niż u nas w Polsce. I zaskutkowało to tym, że siedzieli w domach dłużej niż my i siedzieli w domach bardziej bezwzględnie, ponieważ tam można było wychodzić tylko do sklepu albo do apteki i tylko takie miejsca były czynne. Można było za poruszanie się, oni mieli tam po prostu wprowadzony stan wyjątkowy. W związku z tym takim oto trafem trzech muzyków grających na co dzień w orkiestrze utknęło w jednym mieszkaniu w czasie tego lockdownu, które oni nazywają confination. Zaczęli nagrywać, pisać numery, właśnie takie rozrywkowe i grać je na swoim balkonie. Zaczęli też zapraszać do nich wielu gości. I stworzyli zespół. W ogóle grają też na instrumentach stworzonych z domowych jakichś przedmiotów, na przykład zamiast bębna mają piękne wiadro, absolutnie znakomite wiadro. I w ogóle różne takie elementy wprowadzają. I ci panowie wspaniali na Instagramie i na YouTubie założyli zespół, który się nazywa Stay Homas. Stay.homas. I zaczęli utwory wymyślać różne. Każdy utwór napisany w czasie tej kwarantanny nosi po prostu tytuł Confination 1, 2, 3, są ponumerowane. To całe szaleństwo, które wywołali, a które skończyło się tym, że zaczął nawet pisać o nich New York Times, jakieś zagraniczne gazety i myślę, że jak tylko to wszystko się skończy, to będą mieli tłumy na koncertach. To wszystko zaczęło się od pierwszego numeru, który jest zatytułowany Stay Home. Zapraszam Państwa do posłuchania tego w ramach podniesienia na duchu, że jednak są jakieś pozytywne aspekty wszystkich tych paskudnych historii.

0: I kontynuując właśnie wątek mojego odkrycia koronawirusowego, czyli stay homas, to doszło do tego, że w ostatnich tygodniach Michael Bublé zrobił cover ich utworów. Okazało się, że chłopaki mają nieziemski talent do pisania piosenek. Piosenka ta nosi tytuł Gotta Be Patient, oczywiście miała swój numerek w całej tej serii piosenek Stay Homas. Polecam Państwu koniecznie zajrzeć na ich Instagram, bo tam jest najwięcej materiałów i goście, których zapraszają do swoich wykonań, wyświetlają ich na tabletach, na telefonach. To jest po prostu coś absolutnie wspaniałego. A tymczasem Michael Bublé w piosence Stay Homas, Got to Be Patient.
1: A one, two, three.

0: To był Michał Bąbelek w piosence zespołu Stay Homas. A teraz Krócka powie dwa ogłoszenia, a później ja zaprezentuję ostatnią piosenkę w tejże szybkiej i nieoczekiwanej audycji.
1: To ja tylko chciałam powiedzieć Państwu, że gdybyście się chcieli z nami skontaktować i wysłać te wszystkie krytyczne uwagi, które macie w głowach, ewentualnie jakieś plany pochwalne też będą mile widziane, to znajdziecie nas na profilu facebookowym Sosnowskiego, który nazywa się ku zaskoczeniu wszystkich Sosnowski, a na Instagramie jest Bart Sosnowski po prostu. Tam będziemy publikować informacje dotyczące audycji i też umieścimy link do playlisty, którą zrobimy na Spotify'u ze wszystkimi piosenkami, które dzisiaj zagraliśmy. Także tam możecie do nas słać właśnie wszystkie wiadomości, pomysły, jakieś inspiracje. Będziemy Wam wdzięczni, zwłaszcza jeżeli chodzi o nową muzykę, ponieważ mamy naturę poszukiwaczy. Więc jeżeli ktoś natknął się na coś, co jest mało znane, a jest fantastyczne, to będziemy wdzięczni za przesyłanie takich propozycji i inspiracji do naszej audycji.
0: A teraz będzie ostatnia piosenka. Będzie to piosenka jednego z moich ulubionych songwriterów aktualnie żyjących chyba na tym West Padole, czyli jest to postać Nathaniela Ratcliffe'a. I Nathaniel Ratcliffe po tym, jak w sposób nieoczywisty nie udało zostać mu się ogrodnikiem i po trzech wydanych solowych płytach założył zespół Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats, napisał cudowną płytę dla wytwórni Stax. Płyta zatytułowana jest tak, jak nazywa się jego zespół. Natomiast piosenka, którą chciałem Państwu zaprezentować, jest to piosenka, która nosi tytuł I Need to Never Get Old. Zachęcam do obejrzenia absolutnie fantastycznego teledysku. Dzisiaj dla Państwa muzykę prezentowali i truni o niej Sosnowski oraz
1: Górecka. Zapraszamy Państwa w każdy piątek o godzinie 11 na premierowe wydania naszej audycji.
0: Oczywiście audycji w radiu, które jak żadne inne radio w Polsce czuje bluesa, czyli w radiu Baobab. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami i że jeszcze nie wyłączyliście radia. Do usłyszenia.

0: Radio Baobab.
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
1: W kolejnej odsłonie audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa Sosnowski
2: i Górecka.
1: Szczerze mówiąc, nie mogłem się już doczekać tej audycji, ponieważ dzisiejsza setlista jest naprawdę prześwietna i w mojej opinii podwyższa ciśnienie jak mało która lista. Dzisiaj będziemy mówić o muzyce, której lubimy słuchać w samochodzie, ale w sytuacji, kiedy jedziemy drogą szybką, drogą szybkiego ruchu, autostradą, kiedy nie powstrzymują nas żadne bramki ani policja, która tylko czyha na to, aż przekroczymy prędkość. Proszę sobie teraz wyobrazić, że jest godzina 3 rano. My, zerwani po szybkiej kawie, ruszamy z Warszawy do Poznania, a w głośnikach rozbrzmiewa klasyczny Steppenwolf. I tutaj zaskoczenie, nie puścimy piosenki Born to be Wild, natomiast skupimy się na piosence zatytułowanej Magic Carpet Ride.

Ostrzegamy Państwa, że może ta audycja nie będzie najbardziej odkrywcza na świecie. Być może będziemy się ocierali dzisiaj trochę o coś w rodzaju the best of, ale stwierdziliśmy, że możemy sobie na to pozwolić raz na jakiś czas. A dzisiaj mamy audycję numer 7. Siódemka to szczęśliwa liczba, podobno, więc mam nadzieję, że nam to wybaczycie. I w związku z tym, jak już tak przygazowaliśmy przy Steppenwolfie, to ja teraz proponuję T-Rexa i Get It On.

A teraz będzie sytuacja dosyć nietypowa, pokazująca, jak mecenat w muzyce potrafi napędzić tą właśnie muzykę. Nie jest to bynajmniej sytuacja, która dotyczy Włoch albo Portugalii, tylko jest to sytuacja dotycząca naszego polskiego podwórka. Nazwa zespołu bardzo wiele mówi i tłumaczy. Zespół nazywa się Dead Is Cash. Na pewno państwo znacie ten zespół. To jest właśnie jeden z tych przykładów pokazujących, że nie zawsze da się coś zrobić po taniości. Dead Is Cash w piosence Mr. B.B. King.

Muszę powiedzieć, że bardzo lubię obydwie płyty zespołu Daddy's Cash i żałuję, że od paru ładnych lat już nic nie nagrali, bo chyba ich ostatnie nagranie pochodzi sprzed 5 czy 6 lat. I myślę, że nasz syn Leon też bardzo tęskni, bo uwielbiał słuchać tych dwóch płyt, kiedy był małym dzieckiem. A wracając do naszej setlisty, szybkiej niezwykle, to teraz troszeczkę będzie nieoczywiście, bo czasami można jechać szybko, a w muzyce niekoniecznie musi być bardzo szybko, ale może być też tam pewna płynność i jakiś taki dobry flow. I wydaje mi się, że tak jest w wypadku piosenki z filmu Jackie Brown, Bobby'ego Womacka, która nosi tytuł Across 110th Street. Posłuchajmy.

0: przepiękna jest ta piosenka. Ale Góreczka dała tutaj teraz taki moment w naszej audycji, w którym być może część państwa po prostu przysnęła.
1: Gdzie tam przysnęła, ale w ogóle to tak sobie pomyślałam, taka że to jest właśnie taka szybka jazda nocą, prawda? Że to się bardzo kojarzy właśnie z takim, z drogą szybkiego ruchu, a dookoła te wszystkie światła i latarnie. No ja tak to czuję.
0: Ja tutaj o tym przysypianiu powiedziałam jedynie w kontekście takim, że czasami zdarza mi się już trochę zmęczyć trasą i wtedy zupełnie niespodziewanie puszczam sobie właśnie ten kawałek. To jest utwór, który zagrał Frank London z Bobanem Markowiczem i jego orkiestrą i jest on w pewnym sensie kawałkiem zupełnie niespodziewanym w tej setliście, ale nie wiem dlaczego, ale te rytmy dodają mi skrzydeł. Powodują, że krew w moich skroniach pulsuje dwa razy szybciej niż przy niejednym utworze country. Przed państwem Frank London i Boban Markowicz Orkiestra w utworze Liberman Funky Freilex.

0: trzeba przyznać, że w tej muzyce jest coś takiego, że myślę, że nadaje się też niesamowicie do jazdy rowerem, kiedy trzeba by było uciekać. Po prostu taki rytm szybki i tak. Myślę, że wbrew pozorom można by było prędzej przy Franku Londonie przekroczyć prędkość niż na przykład przy takim T-Rexie. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: No, muszę przyznać, że czasami się zdarzało.
0: Ciekawe, czego słucha na drogach szybkiego ruchu nasz serdeczny kolega Jan Gałach, którego pozdrawiamy, znany z zamiłowania do szybkiej jazdy. Musimy go o to koniecznie zapytać, a jak uzyskamy odpowiedź, to na pewno się z Państwem podzielimy przy następnej okazji. A tymczasem z góry przepraszam, naprawdę z góry Państwa przepraszam, ale musiałam. Wiem, że to nie będzie nic oryginalnego, ale mieliśmy kiedyś z Sosnowskim taką historię, że mieliśmy wspólny wieczór i chyba poszliśmy nawet do jakiegoś klubu, ale nie bardzo, nie było fajnie i postanowiliśmy pojeździć dookoła Warszawy właśnie.
1: To był ten moment, kiedy otwarto różne obwodnice w Warszawie i postanowiliśmy je sprawdzić, jak szybko w nocy można nimi pojeździć.
0: Tak, jeździliśmy szybko dookoła Warszawy, słuchając właśnie tego utworu. Na pewno Państwo rozpoznacie. Posłuchajmy.

0: To oczywiście był zespół Kings of Leon i ich największy hit na świecie, czyli Sex on Fire. Ale mam nadzieję, że się Państwo na mnie za tę oczywistość nie obraziliście.
1: Myślę, że ja chyba znam przynajmniej jeszcze jeden taki utwór, w którym hit powstał na dwóch akordach. A nie wiem, czy kojarzysz taki kawałek Jamelli, Superstar. Myślę, że to jest
0: Nie
1: ten
0: jest
1: sam.
0: moim ulubionym, ale tak,
1: To
0: zarejestrowałam.
1: jest ten sam poziom hitowości. Teraz będzie kolejny ogromny hit, którego prawdopodobnie.
0: Nie, nie mogę się zgodzić z tym. Jak to ten sam poziom hitowości? Sex on Fire i Superstar?
1: Oczywiście. Ja myślę, że. No, czy znasz jakiś inny kawałek Jameli?
0: Ale znam wiele kawałków innych Kings of Leon i uważam, że
1: No, bo
0: jednak
1: słuchasz ich podczas jazdy, a z Jamelią może
0: numer
1: być
0: Sex on Fire
1: problem.
0: jest jednak lepszy niż Superstar.
1: Muzyka nie
0: Bardzo
1: jest.
0: proszę Państwa
1: Muzyka
0: o
1: to nie są
0: poparcie.
1: zawody.
0: To prawda, nie są zawody, ale jednak jakoś
1: Przy
0: tak nie
1: Jameli
0: czuję
1: też się
0: tego
1: fajnie
0: porównania.
1: jeździ. Naprawdę. Teraz będzie taki kawałek, który pochodzi z jednej z moich ulubionych płyt w ogóle, czyli moim zdaniem najlepszej odsłony Zacha Wilda. I Zach Wild jest tutaj postacią, którą na pewno Państwo znacie, głównie jako mega, absolutnie szalonego, jak mówi samo nazwisko, gitarzysty. A dla mnie Zach Wild jest również naprawdę bardzo ciekawym, interesującym wokalistą i zawsze lubiłem słuchać jego głosu. Zawsze tempry jego głosu przypominał mi trochę Caleba Followilla z Kings of Leon, ale również trochę Chrisa Stapletona. Kawałek

To skoro już jesteśmy przy takim gitarowym graniu, to ja znowu wracam na nasze rodzime podwórko i chciałabym przypomnieć kawałek dobrej polskiej gitarowej młódzki w towarzystwie uroczej Ani Brachaczek, do której mam ogromną słabość. W związku z tym utwór Love Shack w wykonaniu AC Drinkers i Ani Brachaczek właśnie.

Teraz będzie taki utwór, który być może wydawałoby się, że nie należy ta stylistyka do jakichś takich moich ulubionych i kojarzonych może z moim gustem muzycznym, ale wręcz przeciwnie. I tutaj chciałem podziękować Leonowi Sosnowskiemu, który mi tą płytę pokazał, bo według mnie to była jedna z najlepszych płyt zeszłego roku i bynajmniej nie jest to płyta jednego artysty, tylko jest to po prostu soundtrack. Ścieżka dźwiękowa pochodzi z filmu Spider-Man Universum, a utwór zatytułowany jest What's Up, Danger?

0: I w ten sposób dobrnęliśmy do ostatniego numeru na dzisiejszej naszej playliście, który pochodzi z jednej, z moim zdaniem, najbardziej niedocenianych płyt tego artysty w Polsce. Płyta nazywała się Rock, Dust, Light, Star. Ja chciałabym pożegnać się z Państwem dzisiaj utworem, który może nie jest bardzo szybki, ale czuć w nim właśnie taką przestrzeń i taką jakąś wolność dla mnie, która też wiąże się z szybką jazdą i pomyślałam, że to może będzie trochę mniej oczywiste. Utwór nazywa się Blue Skies, więc jak najbardziej też koresponduje, mam wrażenie. Tym akcentem chcielibyśmy się z Państwem pożegnać.
1: Pojeździliśmy, poszaleliśmy, policja nas nie złapała, bramek nie rozwaliliśmy. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie tej szybkiej audycji. Muzykę dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

to wydanie Blues Cornera będzie o letnich remanentach Anno Domini 2005. No i rozpoczniemy od czegoś, co miało sprawić, że koniec tego lata, koniec wakacji i zbliżające się obowiązki różnego rodzaju przestaną być tak uciążliwe i że będzie to rozjaśniało nam właśnie te oddalające się czasy relaksu i wypoczynku. A mówię o najnowszej płycie Erika Claptona, która równo z końcem wakacji ukazała się na naszym rynku. Płyta nosi tytuł Back Home. No i żeby wejść w jej klimat, posłuchajmy takiego oto przyjemnego nagrania.

Back Home. To tytułowe nagranie z nowej płyty Erika Claptona. Płyty, która świadczy o tym, że Sir Eric znalazł swoje miejsce wreszcie na świecie. Znalazł swój dom. I to dom nie w znaczeniu budynku, wspaniałego pałacu, bo takich mógł już zbudować kilka. Ale dom w znaczeniu rodzina, żona i dzieci. W opisie do płyty, w takiej krótkiej inwokacji, Eric wyraża się w ten oto sposób. Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej żonie i dzieciom za to, że stworzyły dla mnie z miłością i troską dom, o którym marzyłem od lat i do którego zawsze będę śpieszył, żeby powrócić. No tak, to piękne i to wspaniałe, że człowiek tak dojrzały, człowiek tak doświadczony przez życie znalazł wreszcie swój port i do tego portu chętnie będzie wracał z podróży artystycznych. No, troszkę my fani tylko możemy być zaniepokojeni, czy aby to nie wpłynie na zmianę nastawienia Sir Erika, czy nadal będzie chętnie koncertował, czy nadal będzie nagrywał, no i przede wszystkim, czy zachowa w sobie i w swojej muzyce tę energię, która przez dziesięciolecia nas, fanów Claptonowych, tak cieszyła. Pierwsze dwa nagrania z tej płyty świadczą o tym, że nie powinniśmy się martwić.

So Tired i Say What You Will. Dwa utwory tandemu autorskiego Clapton Climby rozpoczynają nową płytę Erika zatytułowaną Back Home. Te dwa utwory połączone jak gdyby w taką krótką wprowadzającą w nastrój suite są oddzielone już od następnych dłuższymi pauzami. To o czymś chyba może świadczyć. Może o tym, że żeby nas przekonać tym początkiem o zmianie nastawienia do życia, a potem już niech się dzieje co chce. A może dlatego, że to są tak własne utwory Claptona, że on się w nich najlepiej czuje. Te, które następują potem, a są to na przykład kompozycje Stevie'ego Wondera albo Vince'a Gilla, tak przynajmniej ja sądzę, one już nie są tak organicznie związane z moim faworytem, jak jego własne kompozycje i dlatego być może to jeszcze za mało słuchane, ale wydaje mi się, że tam pan Eric nie czuje się do końca w swoim żywiole. Na pewno czuje się do końca w swoim żywiole w otoczeniu tych znakomitości, z którymi nagrał tę płytę. Przede wszystkim to jego stały od wielu lat zespół, czyli Dream Band, można powiedzieć prawdziwy, na perkusji Steve Gadd, na basie Nathan East, na klawiszach Billy Preston i dwie gitary, Doyle Bramhall II i Andy Fairweather Lowe. Dodatkowo jeszcze występuje tutaj perkusista Abraham Laboriel Jr. Ów Abe, dotychczas mi nieznana postać, okazuje się bardzo wzięty perkusista. Grał z Katie Lang, ze Stingiem, z Paulem McCartneyem, no a teraz być może na dobre zadomowi się w stajni, to brzydko powiedziane, w doborowym gronie towarzyszy pana Eryka. No a do tego jeszcze muzycy, którzy gościnnie zaszczycili swoją obecnością radość muzykowania w studiu, między innymi Chris Stainton, Robert Randolph, John Mayer, Steve Winwood. No jak widać, sama śmietanka. Wspomniałem, że wolę te utwory, w których Clapton sam siebie przedstawia, czyli jest również ich autorem, no ale nie mogę się powstrzymać przed zaprezentowaniem, czy może wręcz przypomnieniem jednej z kompozycji największego przyjaciela Erika z przeszłości, niestety mówię z przeszłości, George'a Harrisona. Oto kompozycja George'a Love Comes to Everyone w wersji z 2005 roku. Eric Clapton.

Love comes to everyone. Tak jakby troszkę słychać było brzmienie gitary George'a Harrisona w tym nagraniu. Ale to był Eric Clapton, Doyle Bramhall II i Andy Fairweather Low. Mówię o gitarach. No a poza tym cała ta śmietanka, o której wcześniej wspominałem. Kolejna płyta, która niesie ze sobą zrelaksowaną muzykę, muzykę, za którą stoi jeden z naszych, mówię o nas, blues fanach, ulubiony gitarzysta. I znów płyta, która tak naprawdę czystego bluesa nie przynosi. No, ale jest w niej pełno przyjemnych, relaksowych, no i pięknych dźwięków.

To współbrzmienie głosu i gitary rozpozna niezawodnie każdy, kto kiedykolwiek słyszał przedtem Roberta Craya. The Robert Cray Band i ich nowa płyta 20 to jedno z najjaśniejszych wydawnictw tego lata 2005 roku. Poor Johnny to początek płyty, sugerujący, że nie będzie to płyta czysto bluesowa. To nagranie noszące znamiona lekko ska czy country sugeruje, że możemy się spodziewać różnych odstępstw od bluesowej zasady, jak zresztą to bywało na poprzednich płytach Roberta Craya. Być może on sam dąży do stworzenia swojego własnego klimatu, a w stronę bardziej typowych bluesowych nutek ciągnie jego wieloletni przyjaciel, współproducent, znakomity klawiszowiec i współkompozytor wielu najlepszych nagrań Craya, czyli Jim Parr. I za chwileczkę dwa nagrania właśnie kompozycji Jima, które świadczą o tym, że to właśnie on jest tą bluesową częścią The Robert Cray Band. My Last Regard i Two Steps from the End.

My Last Regret i Two Steps from the End. Dwa nagrania z nowej płyty Roberta Kreya, płyty zatytułowanej 20. Ta dwudziestka to nie oznacza wcale, że jest to 20. płyta w dyskografii Kreya, a 20 to tytuł jednego z nagrań tu zamieszczonych. Piosenka mówi o 20-latku, który ginie w bezsensowny sposób, w bezsensownej wojnie w Iraku. Nie oznacza to, że cała reszta repertuaru jest naznaczona takim protestem, czy naznaczona jakimś politycznym stygmatem. Wręcz przeciwnie, jak mówię, to jest płyta raczej rozrywkowa i to 20, ten antywojenny krzyk, troszeczkę ponad tę relaksowość wystaje. No ale muzycznie bardzo w porządku, tyle że nie bluesowo.

20, The Robert Cray Band. Pięknie, acz powiedziałbym raczej minorowo. No to ożywmy atmosferę tego Blues Cornera, a ożywi ją dziewczynka. Ale ożywi.

Kto ukradł moje radio? Pyta Shemaica Copeland. Who stole my radio? Utwór wywodzący się ze świeżo wydanej pod koniec tego lata płyty zatytułowanej atrakcyjnie The Soul Truth. No i rzeczywiście jest to płyta nie tyle bluesowa, ile soulowa, a to za sprawą głównie producenta tego albumu, czyli niezawodnego Steve'a Cropera. Mam poważny problem z Shemaicą Copeland, bowiem jest ona dla mnie z jednej strony za mało bluesowa, a z drugiej z kolei też za mało soulowa. Nie bardzo wiem, jak ją zakwalifikować. No ale to wszystko schodzi na drugi plan, kiedy słucham znakomitego tła muzycznego, którego dostarczył wspomniany już Steve Cropper. To prawdziwy Memphis Soul w najlepszym tradycyjnym wydaniu, tyle tylko, że brzmiący bardzo nowocześnie, a to pewnie za sprawą nowoczesnej techniki nagraniowej. Do tego jeszcze na klawiszach Chuck Lavell, świetny, równie fantastyczny na dęciakach Jim Horn. No, to wszystko sprawia, że tej płyty słucham z ogromną przyjemnością, mimo tych wszystkich zastrzeżeń do śpiewania Shemaici, o których wspominałem. Oto ona raz jeszcze z towarzyszeniem oczywiście Steve'a Cropera i jego załogi, a tytuły tych dwóch nagrań All About You i You Can't Have That.

Ach, jak to się przyjemnie kula, jak mawiają śląscy bluesmeni. Tak jakby to mógł być czas Sam Dave'a czy Otisa Reddinga, a może jeszcze innego słynnego soulowego śpiewaka z przeszłości, a tymczasem to jest rok 2005, Shemaika Copeland i Steve Cropper, który jej to wszystko muzycznie oprawia. Raz jeszcze oni w nagraniu Honey Do The Voodoo, to już jest kompozycja samego Steve'a, choć nawiązuje do pewnych nowoorleańskich klimatów. Shemaika Copeland.

I tak oto, troszkę niepostrzeżenie, ale całkiem ze strony redakcji świadomie, z płyty, której patronował Steve Cropper, przeszliśmy do płyty, której patronuje nasz pradziad, jeśli chodzi o bluesowe słuchanie, czyli John Mayall. John Mayall and the Blues Breakers, nowa płyta z lata 2005, Road Dogs. I to jest właśnie tytułowe z niej nagranie. Nagranie, które typowy dla Mayalla sposób nawiązuje nie tylko w warstwie muzycznej, ale także tekstowej do tego, czym żyje współczesny bluesman, a za takiego Mayall i jego koledzy się uważają. To świadczy o tym, jak mając ósmy krzyżyk na karku, bo taka jest prawda o wieku Johna Mayalla, można nadal być w pełni aktywności twórczej i no, czysto fizycznej, bowiem ta codzienność zespołu wygląda w ten sposób, że siada któryś z nich za kółkiem, czyli za kierownicą samochodu, pozostali rozmieszczają się w miarę wygodnie na pozostałych siedzeniach amerykańskiego dużego samochodu i wyruszają w trasę z pewnym przymrużeniem oka, ale z lekką złośliwością. Mayall opowiada o tych młodych rock'n'rollowcach, którym trzeba podstawiać samochody, samoloty odrzutowe albo inne specjalne środki transportu. W przypadku The Blues Breakers to jest niepotrzebne. Oni radzą sobie sami, bo dążą do tego, by zagrać kolejny koncert i swoją muzyką rozgrzać fanów. John Mayall and the Blues Breakers. Teraz będzie wspomnieniowe nagranie, wspomnieniowy tekst, również typowy bardzo dla Mayalla. On lubi wracać do opowieści o tym, jak to się działo, kiedy to wszystko, co dziś wydaje się być oczywiste, dopiero startowało. W jego przypadku radio z falami nie ultrakrótkimi, ale krótkimi było tym, co sprawiło, że jest takim, a nie innym człowiekiem, takim, a nie innym muzykiem jak dzisiaj. Wtedy, kiedy nie było jeszcze UKF-u, on słuchając fal krótkich mógł nawiązywać kontakt z ówczesnym, bieżącym życiem muzycznym, w tym również z nowościami bluesowymi napływającymi z Ameryki. Tytuł Shortwave Radio, a potem jeszcze jeden utwór z tej samej płyty To Heal the Pain. John Mayall and the Blues Breakers.

Trzon, The Blues Breakers od dobrych kilku lat stanowią Barry Watington, gitarzysta, Joe Yuli, perkusista i Hank Van Sickle, gitarzysta basowy. Znamy ich zresztą z występów w Polsce. No ale w niektórych nagraniach towarzyszą im jeszcze muzycy studyjni. Dodatkowo w tym To Heal the Pain słyszeliśmy grającego na skrzypcach Dale'a Morrisa Juniora. John Mayall jest dosyć apodyktycznym szefem zespołu. Równie apodyktyczny był zazwyczaj w dyktowaniu repertuaru na swoje płyty. Tym razem jednak pozwolił troszkę poszaleć kolegom zespołu, poszaleć nie tylko w sensie wykonawczym, ale i autorskim. Oto dwa utwory autorstwa podwładnych. Awestruck and Spellbound Barry Whittingtona, gitarzysty, i potem instrumentalny utwór Bramwell's Beat, który jest wspólnym dziełem wszystkich członków zespołu.

Przyjemnie pograli dojrzali mężczyźni. No a na zakończenie tego wydania Blues Cornera dojrzała kobieta, ale jakżeż wspaniale dojrzała. Maria Mulder, której nowa płyta Sweet Loving Your Soul ukazała się również latem 2005 roku, a zaczyna się ta płyta właśnie tak. I zresztą tak się kończy ta część audycji.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Przez radio mówi do Państwa Jan Chojnacki, autor cyklu Bielszy odcień bluesa i dumny właściciel Radia Baobab. Tych z Państwa, którzy być może po raz pierwszy włączyli tę stację i słuchają tej audycji, chciałbym poinformować, że audycja Bielszy odcień bluesa ma swoją premierę w każdy czwartek o godzinie 22. No mniej więcej. Zwykliśmy przyjmować założenie, że jest to 22 z niewielkim hakiem.

Audycja jest nadawana no, prawie bez przerwy od 50 paru lat i chyba jest, tego nie jestem w stanie w 100% zagwarantować, najstarszą tego typu audycją w Europie. Radio Baobab jest stacją, która utrzymuje się dzięki hojności słuchaczek i słuchaczy, patronek i patronów, którzy mogą nas wspierać poprzez wyspecjalizowaną firmę o nazwie Patronite. Wystarczy stukać Patronite, czyli Patronite, w wyszukiwarkę, by tam nas znaleźć. Pod hasłem Blues Chojnacki najlepiej. Radio Baobab nadaje 24 godziny na dobę i jest radiem bez reklam i bez wskazań sponsorskich. Tylko dobre słowo, mam nadzieję, i jeszcze lepsza muzyka. No i po tym przydługim wstępie niech zabrzmi właśnie ta najlepsza muzyka.

0: Podcasty.
1: Sweet 16, można powiedzieć jeden z największych standardów bluesowych B.B. Kinga. Tym razem w wykonaniu zespołu, którym kieruje Joe Bonamassa, a jako wspaniałych specjalnych gości do tego nagrania Joe zaprosił Larry'ego Coryella i Jimmy'ego Halla, którego głos słyszeliśmy właśnie w tym nagraniu. I właśnie Jimmy Hall będzie niejako główną postacią tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Bo to jest postać bardzo oryginalna, trwająca od ponad pół wieku na scenie muzycznej, z różnymi oczywiście momentami w tej karierze, a wszystko zaczęło się w 1971 roku, kiedy to Jimmy Hall wspólnie ze swoim bratem i siostrą postanowili zainicjować przedsięwzięcie muzyczne, które nazwano Wet Willie. Wet Willie wpasował się świetnie w to, co rozpoczęli The Allman Brothers Band, potem doszlusowali do tego koledzy z Lynyrd Skynyrd. No i Wet Willie miał w latach 70. bardzo mocną pozycję wśród wykonawców tak zwanego Southern Rocka. Posłuchajmy, jak brzmiało Wet Willie z Jimmy Hallem na czele w 1975 roku, kiedy to ukazała się ich czwarta płyta zatytułowana Dixie Rock, a na albumie tym znalazł się utwór Jailhouse Moan.

Lata 70. to były lata, no można powiedzieć, sukcesów. Umiarkowanych, ale sukcesów zespołu Wet Willy. Mieli nawet jeden ze swoich utworów, jedno z nagrań w pierwszej dziesiątce Billboardu, co należy uznać za sukces. No ale od lat 80. aż do początku XXI wieku w zasadzie trudno mówić o jakichś spektakularnych wydarzeniach w historii tego zespołu. Natomiast współlider, czyli właśnie Jimmy Hall, dawał od czasu do czasu znać o sobie jako wokalista lub harmonikarz uczestniczący w nagraniach czy koncertach innych wykonawców. Takim najbardziej znaczącym chyba okresem w latach 80. była współpraca Jimmy'ego Halla na zaproszenie Jeffa Becka w jego nagraniach i koncertach. Z albumu Flash z 1985 roku usłyszymy teraz utwór zatytułowany Ecstasy.

renesans taki i artystyczny, i popularnościowy Jimmy'ego Halla, którego głos, harmonika, a czasami także i saksofon pozostawały w bardzo dobrej formie, nastąpił w XXI wieku. I tak oto na przykład na początku tego stulecia, w 2003 roku, ukazał się bardzo przyzwoity album zatytułowany Triple Trouble. Pod tym hasłem ukrywali się trzej znakomici wykonawcy utworów około bluesowych, czyli Tommy Castro, Lloyd Jones i właśnie Jimmy Hall. Posłuchajmy teraz z tego właśnie albumu nagrania zatytułowanego Whole Lotta Soul, w którym wszyscy ci trzej panowie dają o sobie znać. Tommy Castro wokalnie i gitarowo, Jimmy Hall wokalnie na harmonijce i na tenorze i Lloyd Jones wokalnie i na gitarze. Whole Lotta Soul, Triple Trouble.

2007 roku Jimmy Hall dołączył do zestawu artystów, którzy postanowili nagrać album zatytułowany Build Your Own Fire, poświęcony w całości pamięci i twórczości Eddiego Hintona. Tę płytę rozpoczyna nagranie, w którym Jimmy Hall wykonuje utwór Eddiego Hintona Still Want to Be Your Man, no a główną rolę wokalisty spełnia tutaj znakomity Delbert McClinton.

towarzyskie i instrumentalne oraz wokalne umiejętności Jimmy'ego Halla wykorzystywali różni artyści. Wśród nich znalazł się także w 2008 roku świetny gitarzysta z Louisiany, Tab Benoit. Na płycie zatytułowanej Night Train to Nashville Tab Benoit i Jimmy Hall zaprezentowali się w utworze Muddy Bottom Blues.

Wkraczamy już z karierą Jimmy'ego Halla w drugie dziesięciolecie naszego stulecia. Rok 2019. Płyta nosi tytuł Sweet Release i jest to taki benefis słynnego klawiszowca teksańskiego Reza Wynansa. Reza Wynans and Friends zgromadził wokół siebie wielu znakomitych artystów z kręgu muzyki zbliżonej do tego, w czym on się najlepiej czuł. W nagraniu Hard to Be usłyszymy przyjaciół Reza Wynansa, czyli Joe Bonamassa, Josha Smitha, Jacka Pearsona, Bonnie Bramlett i właśnie Jimmy'ego Halla.

przyjaźń Joe Bonamassy i Jimmy'ego Halla owocowała także w polecaniu przez Joe Bonamassę Halla jako artystę towarzyszącego innym wykonawcom, których wspiera Joe Bonamassa. Wśród nich jest także znakomita gitarzystka i wokalistka Joanna Connor. Na albumie Joanny zatytułowanym 481 South Indiana Avenue w 2021 roku wydanym zaistniał także Jimmy Hall. Oto w wykonaniu Joanny Connor i Jimmy'ego Halla Destination.

Dzięki pomocy i współpracy Joe Bonamassy Jimmy Hall doczekał się także własnej płyty w 2022 roku. Płyta nosi tytuł Ready Now i znalazł się na niej bardzo przyjemny bluesik. To kompozycja Halla i Bonamassy Will You Still Be There?

No i teraz na koniec tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa wyznam, że pomysł, żeby zająć się twórczością Jimmy'ego Halla, wynika głównie z tego, że pojawia się on także w Polsce. Pojawia się w Polsce na Suwałki Blues Festival jako uczestnik szczytu bluesowego Devona Allmana. Może kiedyś uda mi się też zaprezentować żywe, koncertowe nagranie z tego ich wspólnego występu, a to wydanie pierwszego odcienia bluesa kończymy płytowym nagraniem Devona Allmana z Jimmy Hallem. Utwór nosi tytuł, ach jakżeż piękny, Blues is a Feeling. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo. Premiera wieczoru trzeciego kabaretu starszych panów miała miejsce 24 października 1959 roku. Tytuł: Jesienna noc.
1: Przyszła zima, klimat zlyma i dokwiera.
2: Najpierw chrypka, potem grypka, etc.
1: Brzydną damy, które znamy, słabnie gaz. A my sobie zaczynamy trzeci raz. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Nie na zawsze słonko gaśnie, nie na zawsze ziemia zaśnie, nie na zawsze więdnie kwiecie, nie na zawsze mróz na świecie. Przyjdzie wiosna, przyjdzie chorza, pójdą rzeki, het do morza. Maria Konopnicka.
3: Fragmencik.

0: Panowie starsi, panowie dwaj, już szrom na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, już szrom na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
1: Gajda trojka, śnieg puszysty, noc mrozna ja kругом.

0: Starsi panowie, starsi panowie dbaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj, już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
1: Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé, Verlaine, Morceau.
2: A oto przekładzik. W starym parku od szronów skostniałym samotnicze dwa cienie szeptali.
1: To byli właśnie
0: starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
3: Tata z mamą w domku naszym, by dobrobyt zawsze trwał. Cichy warsztat na poddaszu mieli, który głośno tkał. Pomagała tkać im praczka, którą czkawki wstrząsał szok, gdy pełzałem na czworaczkach już nade mną cały rok. Tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. Rosłem sobie na smarkacza nerwowego, bo wśród gier cichy warsztat głośno warczał i zadręczał mnie ten szmer. Na dobitkę praczki czkawki nie ustają jak na złość. Z rączek lecą mi zabawki, bo nade mną wciąż psia kość. Tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. Gdym na tyle był dojrzały, by do dziewcząt trochę lgnąć, dziunie oczy me ujrzały i nie mogłem ich z niej zdjąć. Czas na ląkach się pędziło, chociaż nieraz zimno nam, brr, brr, no bo w domu jakby było, tutaj wielbię ją, a tam. Tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. Gdy dożyliśmy tej chwili, kiedy ślub nam przyszło brać, to rodzice się zgodzili, lecz zaczęli więcej tkać. Tylko trochę jadła skubną i już pędzą wątek pleść. I na przykład w noc poślubną nagle tuż nad nami. Cześć, tatka tka i matka tka.

Potem mama w ten sam sposób z praczką opuścili nas. Potem żona po kryjomu znikła z panem z vis-a-vis. Ach, ach, może teraz spokój w domu, gówno w nocy straszą. Tatka tka i matka tka, praczka czka i też tam tka.

0: czy walcem. Mubara, kelaubara.
1: Czy można panią prosić?
2: Dziękuję, można. To dziwne. Pan tańczy, nie dotykając ziemi.
1: Tak?
2: Cały czas na moich nogach. A wcale mnie to nie boli.
1: Bo to może Amor, ten helikopter miłości, unosi się nade mną i podtrzymuje mnie pod pachami.
2: Boże.
1: Inaczej nie sposób tego wytłumaczyć, proszę pani.
2: Tak.

0: nie uiści.
1: Nie uiściła, a przecież ostatecznie mógł dewiza. Chyba suma nie była taka wygórowana, oczywiście.
0: Polak z groszem się nie liczy, jakby nie miał, by pożyczył. Dla rodzinki upominki tańsze zabrał.
1: Oczywiście.
0: Odłożył to i owo na książeczkę docelową. Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał.
1: Polak nigdy.
0: A kiedy wschód wpełzły ciut na fraskaki, rodak by nie mówił, że nie zapłaci.
1: Ach,
0: Portugalczyk tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w kartani. Za oknem wiew powiał z drzew na fraskaci. Oskulaci?
1: Oskulaci.
0: A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wybiegł za mną, nie dofinansował. I nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać. Oskulaci, oskulaci. Portugal.

0: nie ujści, nie ujści.
1: Łobuz, łobuz.
2: No szuja, szuja.
3: Obywatele, naprawdę, miejcie własne mieszkanka.
4: Tak słodko mieć własne mieszkanko, pokoik, kuchenkę tak. I gaz.
3: Za oknem spowitym firanką uroczo w mieszkanku mknie czas.
4: To czytasz gazetkę w mięciutkim fotelu, to radia kolysze cię śpiew.
3: To znowu ożywczą się krzepiszką pielą.

0: fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być.
1: I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić.
0: I płyniesz nad miastem w tapczana gondoli i widzisz, jak miasto twe lśni.
1: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich.
0: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim

Słuchali Państwo uprzejmie obszernych fragmentów czterech pierwszych wieczorów kabaretu Starszych Panów z lat 1958-60. Całość kabaretu Starszych Panów jest dostępna na 6 płytach CD wydanych przez Polskie Radio. Zestaw ten nosi tytuł Piosenki kabaretu Starszych Panów od A do Z.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski. Trują o muzyce. Witają Państwa serdecznie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski.
1: Dzisiaj mamy taki trochę dęty, ale nie nadęty temat.
0: Dzisiaj zajmiemy się instrumentami dętymi w różnych konfiguracjach, choć najczęściej faktycznie będą to zagrywki big bandowe. Główną inspiracją dla dzisiejszej audycji jest wydawnictwo, które pojawiło się na rynku 4 grudnia. Chodzi mi tutaj o płytę zatytułowaną Prawdziwie Polskie Techno, prezentowane przez grupę Fanfara Awantura. Fanfara Awantura to jest taki zespół dęty, nie nadęty absolutnie. Innymi słowy, jest to orkiestra dęta, która nie dość, że buczy i huczy na swoich instrumentach, to na warsztat wzięła sobie muzykę ludową, polską muzykę ludową, przepuściła to przez instrumenty orkiestry dętej, a do tego wszystkiego oparła się na rytmach techno. Przed Państwem Fanfara Awantura w utworze zatytułowanym Polka Techno Dziadek.

Mam nadzieję, że się Państwu podobało i że nie odstraszyło Państwa to słowo techno, które czasami w niektórych kręgach jest słowem niemal zakazanym. A teraz przejdziemy do bardziej bezpiecznych klimatów i do już dość leciwej płyty Jasona Mraza z 2008 roku We Sing, We Dance, We Steal Things, ponieważ Jason Mraz użył tam bardzo dużo instrumentów dętych, a jest to muzyka właściwie nieco popowa, ale w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. A w ogóle to się okazało przy okazji tej audycji, że bardzo lubię instrumenty dęte. I nie mogłam się zdecydować, tak wiele utworów miałam w zanadrzu z instrumentami dętymi, które mogłabym dzisiaj Państwu pokazać. Chyba będziemy musieli zrobić kiedyś jakąś dogrywkę. A tymczasem Make It Mine, Jason Mraz.

żeby zrobić jeszcze głośniej i jeszcze bardziej energetycznie, ponownie przeniesiemy się do naszej ulubionej Australii. Tam mieszka jeden z najwspanialszych hamondzistów i klawinecistów na świecie, czyli Lychee Dolly, który w 2017 roku na festiwalu bluesowym Blues on Broad Beach zaprezentował swój projekt rozszerzony o sekcję dętą. Lychee Dolly and the Horns of Conviction w piosence We Are Free.

Był Let You Dolly, a teraz będzie Hello Dolly, czyli klasyka gatunku w wykonaniu cudownego Louisa Armstronga.

ponieważ był Louis Armstrong i nagle znaleźliśmy się w kręgu wykonań klasycznych, to tą piosenkę chciałbym szczególnie zadedykować mojej ulubionej, najwspanialszej góreckiej. Oczywiście pędzę tutaj z wyjaśnieniem, że ponownie piję do jej filmowych sympatii. Może wytłumaczymy się po piosence. Sammy Davis Jr. w piosence Let There Be Love.

Muszę Państwu powiedzieć, że jestem wzruszona tą dedykacją. Jestem wstrząśnięta, niezmieszana. A jeszcze wytłumaczę się z kontekstu. My bardzo z Sosnowskim lubimy film, który nosi tytuł Wszystko jest iluminacją. Bardzo polecam, cudowny film, zresztą z fantastyczną muzyką. I jeden z bohaterów ma takiego wrednego psa, który jest właśnie nazwany na cześć samego Davisa Juniora i nazywa się Sammy Davis Junior Junior. A teraz zupełnie zmieniamy klimat. Będzie trochę cięższych brzmień, ale bardzo ciekawych. I już kiedyś ta formacja pojawiła się u nas z utworem Wake Up, a tym razem utwór z najnowszej płyty zatytułowany The Pot z Sofią Uristą na wokalu, Brass Against.

0: Muszę Państwu powiedzieć, że kureczka w tej audycji ponownie nabrała ognia i pędziła z wyborem piosenek, pędziła do tego stopnia, że zanim zdążyłem się zdecydować, ona miała już ustaloną całą playlistę na dzisiejszą audycję, dlatego też kolejny utwór za połowie właśnie wspaniała i jedyna w swoim rodzaju kurecka.
1: Mam po prostu trochę krótsze utwory, proszę Państwa.
0: To nieprawda jest.
1: A czasami Sosnowski trochę się obija. Co zrobić? W każdym razie jeszcze chciałam...
0: To również jest nieprawda.
1: Jeszcze chciałabym Państwu pokazać, że instrumenty dęte mogą pięknie brzmieć absolutnie w każdym gatunku. I dodatkowo potwierdzić moją teorię, że nie ma... Że w każdym gatunku jesteśmy w stanie znaleźć jakieś dobre rzeczy. I teraz będzie cudowny projekt międzynarodowy nazywany Rebel Babel, na którego czele z polskiej strony stanął przede wszystkim artysta Luke, czyli inaczej zwany LUC, który grupuje nie dość, że z różnych krajów orkiestry dęte, bardzo często są to orkiestry jakieś związane na przykład ze strażakami, albo jakimiś służbami mundurowymi, albo jakieś szkolne, jak i artystów z przeróżnych krajów. Mamy tutaj Holendra, mamy naszych polskich artystów, mamy wspaniałych artystów z Barcelony. I klip do tego utworu został właśnie nakręcony w Barcelonie. Polecam też go obejrzeć, bo jest bardzo pozytywny. I to jest cudowne, kiedy tak dużo ludzi się zbiera i z różnych krajów, z różnych kultur i coś z tego wychodzi cudownego. Jedyny mój ból, muszę o tym powiedzieć, to to, że kiedy porównamy sobie te dwa utwory, Brass Against i Rebel Babel, to widać, że Rebel Babel mogłoby mieć ten numer tak zmiksowany, żeby te instrumenty były trochę bardziej z przodu, bo tam jest ich taka masa, taka ogromna masa, że aż szkoda, że bardziej ich trochę nie słychać. Ale to moje marudzenie. A tymczasem posłuchajmy utworu zatytułowanego Manifest w wykonaniu ekipy Rebel Babel.
2: Entonces la lucha continúa en Londres, a Gaza y Génova. La guerra no tiene fronteras.

Przejdźmy zatem do kolejnej piosenki. Wspominałem kiedyś już o najseksowniejszym puzoniście, chociaż trudno mi ocenić, czy on faktycznie jest najbardziej seksowny, ale na pewno nikt tak seksownie nie gra na puzonie jak Dennis Rollins. Zatem Dennis Rollins w piosence Sold Out.

A tymczasem wracamy znowu do Polski, bo naprawdę mamy ogromny potencjał instrumentów dętych w naszym kraju. Jest taka fantastyczna orkiestra, która nazywa się Dziubek Band i którzy przede wszystkim funkcjonują jakoś tak eventowo, ale robią cudowne rzeczy. W sumie żałuję, że na przykład nie wrzucają swoich interpretacji na Spotify, ani wydają płyt, bo są znakomici. A żeby to Państwu pokazać, to chciałabym zaprezentować teraz ich medley złożony z dwóch utworów, z utworu Moloko i z utworu Skrillexa, który wykonali w ramach jednego z talent show parę ładnych lat temu.

0: Dubstepa też się da zagrać na dętkach, jak się okazuje.
1: Na dętce da się zagrać wszystko, podobnie jak na grzebieniu. Zupełnie niespodziewanie zbliżyliśmy się do ostatniego utworu w dzisiejszej audycji, który to utwór ku mojemu i Państwa zaskoczeniu zapowie Górecka.
0: Musicie Państwo mi chwilę wybaczyć, bo potrzebuję ściągi, żeby przeczytać ten tytuł. Jest tak bardzo trudny i trochę żałuję powoli, że wybrałam ten utwór. Ale chciałabym Państwu zaprezentować taką kompozycję, która pojawiła się podczas koncertu Mitch and Mitch i Zbigniewa Wodeckiego 1976 Space Odyssey. Ale jest to właśnie jedyny utwór, który nie pochodzi z tej płyty oryginalnie, tylko jest to utwór przede wszystkim Mitch and Mitch. I nosi tytuł Minia Temozia Uma Arma Prate Conquistar. Oczywiście zupełnie nie umiem tego wymówić, ale mam nadzieję, że Państwo mi wybaczycie. Podpowiem, że jest to piosenka z płyty The Space Odyssey z najdłuższym tytułem, więc na pewno łatwo Państwo rozpoznacie. Ale jest bardzo przyjemna, mimo że trwa 7 minut, znakomicie wprowadzi Państwa w dobry nastrój o tej nietypowej dla nas porze.
1: Ogromnie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnej. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Zatytułowałem ten kącik oryginalnie 40 lat minęło. Pewnie Państwo sobie pomyślą, że będzie o naszym ukochanym 40-latku, inżynierze słynnym i jego pomocniku Maliniaku, ale właśnie, że nie, figulasa. 40 lat minęło, mniej więcej od końca lat 60., kiedy to wielu artystów, którzy dzisiaj wydają się być zapomnieni, zdobywało szczyty swojej popularności. Niektórzy z nich przetrwali jako soliści lub jako członkowie zespołów przez te dziesięciolecia, inni mieli okresy hibernacji i potem nagle powracali, a zajmiemy się tymi, którzy właśnie teraz pod koniec pierwszej dekady XXI wieku zachwycili lub zadziwili nas swoimi nowymi nagraniami. Wśród takich artystów jest ten, którego piosenka rozpoczęła ten kącik, czyli Trini Lopez. If I Had a Hammer był jego wielkim sukcesem, więcej niż 40, bo chyba 45 lat temu. To był numer 3 w Ameryce i numer 1 w niezliczonej liczbie krajów na całym świecie. Ale ta wersja If I Had a Hammer pochodzi z 2008 roku, bo właśnie w 2008 roku ukazał się nowy album Triniego Lopeza zatytułowany Ramblin' Man. Tytuł znajomy, prawda? No ale za chwileczkę do tej znajomości jeszcze wrócę. Na razie chciałbym przybliżyć tym z Państwa, którzy nie bardzo wiedzą, o kim mówię, postać Triniego Lopeza. To artysta niezmiernie popularny w Ameryce na przełomie lat 50. i 60. Był kolegą bliskim Franka Sinatry i nagrywał dla wytwórni Franka Reprise. Miał wiele przebojów, między innymi wspomniany właśnie If I Had a Hammer, czy może jeszcze bardziej słynną La Bamba, którą potem Los Lobos pięknie przywrócili do życia pod koniec XX wieku. Był też utalentowanym konstruktorem gitar. Gibson w połowie lat 60. poprosił go, żeby wymyślił dla nich, dla wytwórni Gibsona, jakieś dwa nowe modele i rzeczywiście tak też się to stało. Te gitary są dzisiaj bardzo poszukiwane, mają je w swoich rękach współcześni gitarzyści, między innymi sam jak mówię, Noel Gallagher z Oasis gra na gitarze, którą w połowie lat 60. skonstruował Trini Lopez. Potem, czyli w latach 70. popularność Triniego nieco osłabła. Zajął się troszkę filmem, występował między innymi w takim znanym filmie, to się nazywało Brudna Dwunastka chyba, Dirty Dozen, oryginalny tytuł. No ale te jego filmowe poczynania były dużo mniej udane niż muzyczne. Potem, no cóż, tak jak wielu gwiazdorów lat 50. i 60. Trini popadł w zapomnienie, chociaż od czasu do czasu dawał o sobie znać, no i dał o sobie znać właśnie teraz, w 2008 roku, wspomnianą płytą Ramblin' Man. Ramblin' Man to przecież bardzo znana i przeze mnie ceniona kompozycja Dickiego Betsa. Jak sobie z tym poradził Trini? No, oczywiście w sposób bardzo rozrywkowy, zupełnie popowy, ale tego się da słuchać, podobnie jak i pozostałych utworów z tej płyty. Może dlatego, że Trini nie poszedł śladem innych swoich rówieśników i nie próbował komponować sam, tylko skorzystał z czegoś, co było gotowe, pewne i świetnie brzmiące. No to posłuchajmy, jak w 2008 roku Trini Lopez gra i śpiewa Ramblin' Man, Lady Madonna i You Never Can Tell.

To był dziarski 70-latek Trini Lopez w trzech nagraniach: Rambling Man, Lady Madonna i You Never Can Tell. Zajmiemy się teraz nieco młodszym, chociaż no, też już dosyć zaawansowanym wiekowo, świetnym gitarzystą, Albertem Lee. Albert Lee, nie mylić z Alvinem Lee, to jeden z ulubionych gitarzystów Eryka Claptona, a także, oho, no nawet Jimmy Page mówił o nim, że to najlepszy gitarzysta świata, a jest całe mnóstwo znakomitości tego świata, które uważa, że Albert Lee na pewno znajduje się na pudle wśród tych, którzy na wiosełku sobie poczynają najlepiej. O nim i o jego nowych nagraniach za chwilkę, a teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali czegoś, co Albert Lee wspólnie z Jimmy Page'em i innym uczestnikiem późniejszym przygody pod nazwą Led Zeppelin, czyli Johnem Paulem Jonesem, nagrali w 1966 roku. Wówczas to spotkali się w studiu i powstała płyta długogrająca na 33 1/3 obrotów No Introduction Necessary. Płyta, która nigdy nie znalazła większego komercyjnego poklasku, ale do dzisiaj stanowi biały kruk dla tych, którzy ją posiedli, tak jak Radio Baobab w formie analogowej. No i z niej właśnie przy lekkich tylko trzaskach chciałbym przypomnieć utwór zatytułowany One Long Kiss, w którym Albert Lee, Jimmy Page i John Paul Jones dają znać o sobie po raz pierwszy wspólnie i dobitnie.

One Long Kiss. Bardziej historyczna ciekawostka niż coś pięknego czy wielkiego. Ciekawostka, no bo jak już mówiłem, tutaj w jednym miejscu spotkali się Jimmy Page, John Paul Jones i Albert Lee, o którym teraz będzie troszkę więcej i który zagra dla nas współcześnie. Albert Lee jako gitarzysta sesyjny był ceniony jeszcze w latach 60. w Wielkiej Brytanii. Był także podporą The Thunderbirds, to jest zespół towarzyszący wówczas Chrisowi Farlow. Ale tak naprawdę Albert Lee zaistniał dopiero wtedy, kiedy przeniósł się na dobre na drugą stronę Atlantyku, a konkretnie do Nashville, bo też zawsze był zafascynowany muzyką country. I o dziwo, mimo że Brytyjczyk, stał się w Nashville postacią niemal kultową. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych gitarzystów tego właśnie kierunku. W takim troszkę bluegrassowym klimacie zwłaszcza się najlepiej czuje. I tutaj zyskał sobie miano prawdziwej gwiazdy. No ale oczywiście nie zapominali o nim także i Brytyjczycy, przecież wspomniany już Eric Clapton, który nazywa Alberta Lee największym gitarzystą świata, zaprosił go do nagrania koncertowej słynnej płyty Just One Night i do wspólnego tournée, z którym to Albert Lee pojawił się również i w Warszawie, i w Katowicach, bo w tym właśnie składzie Eric Clapton grał wówczas. Potem Albert Lee był jeszcze raz w Warszawie, już w XXI wieku, jako członek grupy Rhythm Kings Billa Wymana. No ale przede wszystkim Albert Lee to ikona muzyki amerykańskiej, o czym świadczy chociażby fakt, że dostał Grammy. Dostał Grammy za nagranie country, za nagranie instrumentalne country. To już świadczy o tym, że wtopił się na dobre w tamten muzyczny krajobraz. Od pewnego czasu grywa z niejakim Jerry Hoganem w zespole pod nazwą Hogan's Heroes. W tym właśnie zestawie za chwileczkę usłyszymy go w nagraniach nowiutkich z 2008 roku. Albert Lee zaprezentuje się nam w trzech nagraniach: Leave My Woman Alone, Why Me i Red Gumbo. Panie i panowie, gigant współczesnej gitary, Albert Lee.

To był Albert Lee, nie tylko świetny gitarzysta, ale jak mówią wszyscy, którzy go znają, gentleman w każdym calu. Być może też ze względu na ten swój niezwykle kulturalny stosunek do życia i świata współczesnego, Albert Lee nie stał się prawdziwym gwiazdorem, ale za to ma w środowisku ogromne poważanie. Kłaniając się Albertowi Lee, zapraszam teraz do wysłuchania kolejnego, bardzo starutkiego nagrania. Rok 1966, grupa The Art Woods i utwór zatytułowany I Keep Forgetting. Jak Państwo myślą, jaką postać współcześnie nagrywającą sygnalizuje to nagranie? I keep forgetting that you don't love me no more.

Grupa The Art Woods, nagranie I Keep Forgetting, 40, no powiedzmy 2 lata temu. I mniej więcej w tym czasie The Art Woods byli również w Polsce. Wystąpili w hali warszawskiej sportowej bokserskiej, coś tam nagrywali na Myśliwieckiej w Trójce, a mówię o tym dlatego, że teraz chciałbym przypomnieć współczesne nagrania jednego z członków tego zespołu, czyli Johna Lorda. Oczywiście John Lord to dla większości słuchaczy przede wszystkim asocjacja z Deep Purple, ale ja pominę świadomie ten rozdział w jego działalności, jak również i późniejszą jego współpracę z Richiem Blackmorem i z wszystkimi tymi heavy metalowymi, że tak powiem, czy hard rockowymi formacjami. A chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na powrocie do bluesa, który John Lord wykonał wspólnie z zespołem The Hoochie Coochie Men. W 2007 roku ukazał się album zatytułowany Danger White Man Dancing, w którym John Lord zaprezentował się jako miłośnik starych, dobrych brzmień. Chociaż przecież zdarza mu się teraz dosyć często oscylować pomiędzy takimi właśnie starymi brzmieniami, macierzystym brzmieniem Deep Purple i klasycznymi dźwiękami, bowiem John Lord komponuje i nagrywa wspólnie z dużymi składami symfonicznymi. Ale my zatrzymamy się przy tym, co redakcja Radia Baobab lubi najbardziej, a kocha stare, dobre i być może już troszkę osłuchane dźwięki, no ale zawsze przyjemnie się tego słucha. The Hoochie Coochie Men z Johnem Lordem w 2 nagraniach. The Blues Just Got Sadder i Hoochie Coochie Men.

Coochie Coochie Man. That's right. Uciekniemy teraz od lekko odgrzewanych bluesowych kotlecików współczesnych w głęboką przeszłość do roku 1961. Drugie miejsce amerykańskiej listy przebojów i dziesiąte Wielkiej Brytanii. To jeden z największych przebojów niejakiego Diona DiMucci. Tytuł The Wonder.

To był Dion i jego wielki przebój z 1961 roku, The Wanderer. Historia, którą teraz opowiem, będzie czymś przeciwko temu, co uważam za najistotniejsze we współczesnej muzyce, czyli przeciwko powrotom do korzeni. Bowiem po wielkich sukcesach Diona, które odnosił takimi właśnie piosenkami jak The Wanderer, przyszedł pod koniec lat 60. czas, w którym trafił on na jednego z najsłynniejszych producentów muzycznych wszechczasów, Johna Hammonda, który to John Hammond zainspirował go, by zaczął nagrywać utwory bardziej osadzone w klimacie bluesowym, takie na przykład jak Hoochie Coochie Man czy Spoonful. Do tego dodawano mu producentów, którzy również tę muzykę kochali, wśród nich był Al Kooper, ale okazało się, że te nagrania Diona nie mają już takiego komercyjnego charakteru i w związku z tym Dion zaczął popadać w lekkie komercyjne tarapaty, z których zresztą nie wydobył się nigdy do końca i nigdy nie wrócił już na listy przebojów. Chociaż był ceniony przez współczesnych mu muzyków, nawet przez Beatlesów. Świadczyć o tym może fakt, że na okładce do płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, na tej pamiętnej okładce, gdzie znajdują się podobizny wielkich tego świata, obok Boba Dylana i Elvisa, to właśnie Dion jest jedynym przedstawicielem świata muzyki, nazwijmy to pop, wśród tych, którym specjalny szacunek należał się ze strony grupy The Beatles. Przecież jednak Sgt. Pepper to koniec lat 60. Potem nie wydarzyło się już nic spektakularnego. Aż do początku XXI wieku. Oczywiście ten początek XXI wieku nie był spektakularny, ale dla fanów dobrej, tradycyjnej muzyki osadzonej w bluesie to było coś znaczącego. Był to powrót Diona do korzeni, był to powrót Diona do bluesa, tego w najczystszej akustycznej formie. Pojawiły się dwie płyty długogrające Diona, Bronx in Blue i Son of Skip James, na których znalazły się nagrania albo standardów bluesowych, albo nagrania własnych kompozycji Diona, które też brzmiały jak owe bluesowe standardy. Posłuchajmy trzech nagrań z tych dwóch płyt. You Better Watch Yourself, Baby, What You Want Me To Do i If I Had Possession Over Judgment Day. Dion XXI wieku.

To był Dion w swoich bluesowych wcieleniach, a teraz znowu zagadka, powiedzmy sobie, niezbyt zobowiązująca. Nagranie trwa 10 minut 13 sekund. Tytuł The Time Is Near firmuje to nagranie Keith Hartley Band. Ale nie Keith Hartley będzie tutaj główną postacią. Kto? No proszę chwileczkę pomyśleć, skoncentrować się, ale przede wszystkim słuchać, bo to piękna muzyka.

To było tytułowe nagranie z albumu The Time Is Near grupy Keith Hartley Band. Wiodącą postacią w tym nagraniu był wokalista i gitarzysta Miller Anderson. Ta postać dla mnie zupełnie zagadkowa. Wydawało mi się właśnie po kilku albumach nagranych wspólnie z Keithem Hartleyem, że to niezwykle wszechstronny artysta, bardzo utalentowany i że potrafi zająć należne mu miejsce w brytyjskiej muzyce, gdy tymczasem Miller Anderson zniknął mi jakoś z muzycznego horyzontu, choć co pewien czas dawał o sobie znać jako współpracownik różnych innych bliskich mi zespołów, jak chociażby Savoy Brown czy Chicken Shack. Miał też jakieś wspólne nagrania z T-Rex. W 2006 roku objawił się znowu jako członek The British Blues Quintet. Tam oprócz niego grał na przykład Zoot Money, Colin Allen, śpiewała Maggie Bell. Ale nagle dopiero w 2008 roku wpadła mi do rąk jego solowa płyta zatytułowana Chameleon. No i cóż, Miller Anderson dojrzał przede wszystkim wokalnie, natomiast nie sądzę, żeby rozwinął swoją wyobraźnię muzyczną od czasów, kiedy po raz pierwszy trafił do mnie za pośrednictwem muzyki grupy Keitha Hartleya. Ta współczesna muzyka Millera Andersona wydaje się już nieco passé, tak jakby nie miał w sobie żadnego płomienia, który powoduje, że artysta nadal wzbudza emocje u takiego słuchacza jak ja. Jest to bardzo przyzwoita muzyka, tradycyjna, ale właśnie bez ognia. Posłuchajmy, jak muzyka Millera Andersona brzmi w XXI wieku. City Blues i Fog on the Highway. Dwa nagrania z albumu Chameleon.

Na zakończenie tego kącika poświęconego powrotom po 40 latach przenieśmy się na drugi brzeg Oceanu Atlantyckiego, a stamtąd musimy odbyć jeszcze pewną podróż lądem, by zakotwiczyć w miejscu, w którym rozpoczęła się wielka kariera grupy Little Feat. To był koniec lat 60. W 2009 roku grupa Little Feat obchodzi swoje 40-lecie.

Little Feet, nagranie Truck Stop Girls, ich pierwszego albumu z 1969 roku. Historia Little Feet to dwa rozdziały. Pierwszy rozdział niewątpliwie to Little Feet pod dowództwem Lowella George'a,

współdziałania na scenie innych artystów na stałe, niezwiązanych ze składem osobowym. Gdyby przyjrzeć się temu osobowemu składowi Little Feat, to można by pomyśleć, że w zasadzie nic się nie zmieniło od początku lat 70., bo czterech podstawowych członków zespołu, czyli Bill Payne, Richie Hayward, Paul Barrère i Kenny Gradney, nadal stanowią trzon zespołu. Do tego dołączyła od 93 roku wokalistka Sean Murphy, no i to jest w zasadzie dzisiejszy Little Feat. Ach, byłbym zapomniał jeszcze o Samie Claytonie, który przecież też jest z nimi od 72 roku. W 2008 roku pojawiła się płyta zatytułowana Join the Band. Do nagrania tej płyty Little Feat wzorem wielu współczesnych wykonawców doprosiło znakomitych gości i właśnie Little Feat z tymi gośćmi za chwileczkę Państwu się zaprezentuje. A będą to kolejno Vince Gill i Sonny Landreth, którzy z Little Feat wykonają Dixie Chicken. Potem Fat Man in the Bathtub, to utwór, w którym usłyszymy ponownie Sonnego Landretha, ale także Davida Matthewsa. I wreszcie na zakończenie i na pożegnanie z tym kącikiem Little Feat w nagraniu See You Later, Alligator, w którym to oprócz zespołu usłyszymy również niejakiego Jima Mayera. Panie i panowie, Little Feat i przyjaciele, Anno Domini 2008.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa na antenie Radia Baobab. Zazwyczaj premiery tej audycji są w każdy czwartek o 22 z niewielkim hakiem, ale potem krążą też w przestrzeni Radia Baobab, no tak, żeby móc potwierdzić swoje istnienie. I ten Bielszy odcień bluesa też będzie potwierdzał swoje istnienie tak długo, jak długo trwać będzie Radio Baobab. Ta audycja będzie w zasadzie dosyć monograficzna, no bo poświęcona jest jednej tylko osobie, jednej postaci, znaczącej bardzo dla muzyki, ogólnie rzecz biorąc popularnej, XX i XXI wieku. Ta postać nazywa się Bonnie Raitt.

Made Up Mind. Nagranie, które uzyskało nagrodę Grammy w 2023 roku w kategorii Best Americana Performance. To był w ogóle niezmiernie udany rok dla Bonnie Raitt, jeśli chodzi o nagrody Grammy, no bo po 7 latach milczenia jej album wydany w 2023 roku, zatytułowany Just Like That, został nagrodzony aż 3-krotnie nagrodą Grammy. 2 nagrody Grammy za tytułowy utwór Just Like That, no i ta 3. za Made Up Mind. Dlaczego na Made Up Mind się skoncentrowałem? Ano dlatego, że kompozytorami tego utworu są bracia Landreth, David i Sydney, którzy występują jako The Brass Landreth, Kanadyjczycy. I oni właśnie dostarczają od czasu do czasu różnym wielkim tego muzycznego świata własnych kompozycji. No a potem od czasu do czasu, nie za często, ci wielcy decydują się także, żeby urozmaicić własne nagrania The Brass Landreth. I tak też się stało w przypadku Bonnie Raitt, która 2 lata po sukcesie Made Up Mind uczestniczyła gościnnie w nagraniach The Brass Landreth i na płycie Dog Ear znalazł się utwór zatytułowany Knuckles. Oto Bonnie Raitt i The Brass Landreth.

Domyślają się więc Państwo może, że w tym właśnie wydaniu pierwszego odcienia bluesa będziemy słuchać Bonnie Raitt w duetach z innymi wykonawcami. Będzie sporo tak zwanych greatest hits, ale będę się starał także docierać do tych nagrań, które są mniej znane, a równie piękne. Jeśli chodzi o owe greatest hits, no to myślę, że jednym z najbardziej takich znanych duetów Bonnie Raitt jest duet z Johnem Lee Hookerem, który znalazł się na albumie The Healer. Tytuł też bardzo, bardzo znany. I'm in the mood. John Lee Hooker, Bonnie Raitt.

Kolejny gigant, który zażyczył sobie współpracy z Bonnie Raitt na swoim własnym albumie, to Buddy Guy. To był rok 1993, bo chciałbym, żebyśmy tak prześledzili mniej więcej 30-lecie takich duetowych współpracy Bonnie Raitt z innymi artystami. Zaczęliśmy od Hookera, to był 89 rok, no teraz mamy 1993 i oto Buddy Guy z Bonnie Raitt w kompozycji Johna Hayata, Feels Like Rain.

0: Charakterystyczne jest to, że Bonnie Raitt jest taką artystką, którą przyciągają do współpracy artyści nie tylko z kręgu około bluesowego, ale także z tych wszystkich kręgów, które mają w sobie żywy puls. Taki przecież puls ma też muzyka Williego Nelsona, który w 1993 roku na albumie Across the Borderline zawarł utwór Getting Over You i wykonał go wspólnie z Bonnie Raitt.
1: Why do I still write? Why do I still call? Why do I still think there's hope for us at all? These are the things I hate, but they're the things I do to get over you.

Bonnie Raitt to nie tylko fantastyczna wokalistka, ale także świetna gitarzystka. I to specjalizująca się w zasadzie w technice slide. Jej męskim odpowiednikiem, można powiedzieć, jeśli chodzi o tę technikę, jest Sonny Landreth. I oto oni oboje zagościli w 1995 roku na albumie Juniora Wellsa zatytułowanym Everybody's Getting Them Sometimes. No i właśnie wspólnie wykonali tytułowe nagranie z tej płyty.

John Lee Hooker, Buddy Guy, Willie Nelson, Junior Wells, no to teraz kolej na B.B. Kinga. Na tym swoim znanym albumie, na którym wyłącznie prezentował duety z wielkimi tego świata, B.B. King zaśpiewał także piosenkę z Bonnie Raitt. Baby, I love you.

ci królowie muzyki od czasu do czasu właśnie nagrywają takie płyty, w których prezentują się w duetach ze swoimi czasami mniej znanymi nawet przyjaciółmi. Ja nie wartościuję ich, bo po prostu popularność i medialność nie zawsze idzie w parze z jakością. No a tutaj jakość jest absolutnie gwarantowana, stąd też i wielki Ray Charles pod koniec swojej kariery na albumie Genius Loves Company pomieścił nagranie w duecie z Bonnie Raitt. Do I ever cross your mind?

Wspominałem już ową zdolność dostosowania się do różnych dziedzin współczesnej muzyki przez Bonnie Raitt. W 2004 roku tę tezę potwierdził jej udział na płycie gigantów muzyki reggae, Toots and the Maytals. Zaprosili Bonnie Raitt i wspólnie z nią wykonali utwór True Love is Hard to Find.

A teraz duet dwojga wykonawców, którzy mają na swoim koncie no prawie że rekordową liczbę nagród Grammy. Vince Gill ma wśród wykonawców muzyki country zdecydowany prymat w tym zakresie. No a jeśli chodzi o wykonawców i wykonawczynie około bluesowo, myślę, że Bonnie Raitt również jest liderką. Oto w ich wspólnym wykonaniu Vince Gill i Bonnie Raitt w utworze The Rock of Your Love.

pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku ukazał się album Get On Board Erika Biba. Ukazał się album Get On Board Erika Biba. I tutaj też znalazła się piękna jego własna kompozycja If Our Hearts Ain't In It. Oczywiście zaśpiewał tę pieśń Bib w duecie z Bonnie Raitt.

3 hours a day. Say a thousand Hail Marys, rush to confession.

I na zakończenie tych duetów Bonnie Raitt zachowałem Polonikum. Oto Bonnie Raitt w kompozycji Lecha Wierzyńskiego, czyli lidera The California Honey Drops. W 2017 i 2018 roku The California Honey Drops towarzyszyli jako tak zwany support act w trasie koncertowej Bonnie Raitt i Bonnie tak przypadły do gustu propozycje Lecha Wierzyńskiego i jego przyjaciół z California Honey Drops, że pojawiła się na albumie tego właśnie zespołu, na albumie zatytułowanym Call It Home. Oto The California Honey Drops z udziałem Bonnie Raitt w tytułowym nagraniu z tego albumu. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To jest Bielszy odcień bluesa, w Bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki, a także mój nowy przyjaciel, czyli ptaszek, który gdzieś tam zasiadł na gałązce koło studia i od czasu do czasu będzie ubarwiał swoją dźwięczną, dziobkową muzyczką moje wywody. A wywód mój jest spowodowany zachwytem nad nową, wydaną w 2023 roku płytą Betty LaVette. To już jest 12. album w jej studyjnej dyskografii. Zgadzam się z opiniami wielu innych wielbicieli jej talentu, że to jest jedna z najlepszych płyt w jej długiej karierze. O ile poprzedni album zatytułowany Blackbirds był, no, przynajmniej z mojego punktu słyszenia, raczej dosyć ponury, o tyle ta płyta jest dosyć zróżnicowana w nastroju. Myślę, że zasługa w tym producenta albumu, czyli Steve'a Jordana, tak, tego, który jest teraz jednym z The Rolling Stones, a który też dobrał sobie wspaniałych współpracowników. No, on oczywiście perkusista, do tego jest basista Pino Palladino, który no, grywał i z Ericiem Claptonem, i z Johnem Mayerem, i multiinstrumentalista, nie tylko klawiszowiec, czyli Larry Campbell. Do tego od czasu do czasu jeszcze słychać saksofonistę Jamesa Cartera. To wspaniałe towarzystwo sprawiło, że ta płyta, która nosi

Tytuł Lavette z wykrzyknikiem rzeczywiście zasługuje na wykrzyknik. Z albumu tego wybrałem In the Meantime, kompozycja Randalla Brambletta, a dodatkową atrakcją jest udział gitary Johna Mayera.

Płyta Lavette z wykrzyknikiem Betty Lavette jest oryginalna również dlatego, że wszystkie umieszczone na niej nagrania są w sferze kompozycji dziełem jednego twórcy, Randalla Brambletta. Któż to jest Randall Bramblett? Zapytaja być może znaczna część naszych słuchaczek i słuchaczy, bo nie jest to jakaś pierwszoplanowa postać muzycznej sceny. Otóż dla kogo nie jest, dlatego nie jest, bo przecież Randall Bramblett jest na amerykańskiej scenie muzycznej, zwłaszcza tej związanej z rockiem z południa, no od pół wieku przynajmniej. Jest klawiszowcem, gra na saksofonie, komponuje, no i też śpiewa, nagrywa własne płyty. I chciałbym teraz zaprezentować go w jego własnej twórczości, nawiązującej zresztą do utworu, który rozpocząłem audycję, czyli do nagrania Betty Lavette, bo to nagranie nosiło tytuł In the Meantime. A The Meantime to jest tytuł albumu, który ukazał się w 2010 roku, a który filmuje właśnie Randall Bramblett. Posłuchajmy autorskiego wykonania utworu pod tytułem Driving to Montgomery, Randall Bramblett.

Jak już wspominałem, Randall Bramblett jest na amerykańskiej scenie muzycznej od pół wieku. Głównie zresztą jest związany z tą częścią Stanów Zjednoczonych, która muzycznie kojarzy się z rockiem z południa. Przez kilka dobrych lat był uczestnikiem przedsięwzięcia muzycznego pod nazwą Sea Level, czyli takiego southern rockowego zespołu, który założył Chuck Leavell. A Randall Bramblett był w tym zespole znaczącą postacią nie tylko instrumentalną, ale także dostarczał wielu kompozycji. Z albumu Cats on the Coast z 1977 roku słuchamy teraz utworu That's Your Secret, zespół Sea Level.

szczególną sympatią darzę ten okres w działaniach muzycznych Randalla Brambletta, który wiąże się z jego udziałem w trasach koncertowych Grega Allmana. W 1974 roku ukazał się piękny album zatytułowany The Greg Allman Tour, na którym pomieszczono nagrania z bardzo silnie zaznaczonym udziałem właśnie Randalla Brambletta. Oto z tej właśnie płyty piękna wersja Queen of Hearts.

Twórczością kompozytorską Randalla Brambletta zainteresował się już dosyć wcześnie, bo w końcu lat 70. Delbert McClinton. Myślę, że obaj panowie mają bardzo zbliżony punkt widzenia muzycznego świata i muzycznych emocji. Nic więc dziwnego, że na mojej ulubionej koncertowej płycie Delberta McClintona znalazła się piosenka Randalla Brambletta zatytułowana Plain Old Making Love. Delbert McClinton z albumu Live from Austin, Texas.

latach 80. i 90. Randall Bramblett był też bardzo aktywnym uczestnikiem sceny muzycznej jako muzyk sesyjny. Jak już wspominałem, jest utalentowanym klawiszowcem, gra także na saksofonie. I kiedy producent wielu nagrań zespołu The Allman Brothers Band, Johnny Sandlin, zabrał się za produkcję albumu Jennego Jenkinsa zatytułowanego Blessed Blues, także skorzystał z studyjnych usług Randalla Brambletta. Oto Johnny Jenkins w znakomitym otoczeniu z udziałem właśnie Randalla Brambletta na saksofonie w nagraniu Rock Bottom Blues.

Twórczość autorską Randalla Brambletta doceniała też i myślę, że docenia nadal Bonnie Raitt. Na dwóch przynajmniej jej albumach znalazły się kompozycje Randalla Brambletta. Na płycie Slipstream z 2012 roku utwór Used to Rule the World właśnie Randalla Brambletta otwiera zestaw tej płyty.

Już w drugim dziesięcioleciu XXI stulecia Randall Bramblett zaprzyjaźnił się muzycznie z Rogerem Glaverem. Tak, tak, tym związanym na co dzień z zespołem Deep Purple, który na boczku od czasu do czasu nagrywa własne płyty z formowanym przez siebie zespołem The Guilty Party. Znaczącą rolę w tym gronie odgrywa właśnie Randall Bramblett, który nie tylko pomaga Rogerowi Glaverowi grać i aranżować utwory pomieszczone na ich płytach, ale także jest współautorem większości kompozycji. Oto z albumu Snapshot Roger Glaver i Randall Bramblett w nagraniu It's Only Life.

Wracam jeszcze do płyty Lawet, którą rozpocząłem to dzisiejsze spotkanie z Pierwszym Odcieniem Bluesa. Znalazło się tam też nagranie, oczywiście jest to kompozycja Rondala Brambletta, zatytułowane See Through Me. Jako specjalnego gościa w tym nagraniu Betty Lawet wyróżniła Pedrito Martineza, latynoskiego perkusjonistę, także kompozytora, wokalistę, no takiego dosyć wszędobylskiego muzyka, który potrafił zjednać sobie wielu znakomitych i bardziej od niego słynnych artystów. Posłuchajmy utworu See Through, w którym Pedrito Martinez nadaje właśnie ow posmaczek latynoskości do płyty Betty Lawet.

A skoro już trafiliśmy na Pedrito Martineza, to chciałbym zakończyć to właśnie spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa jego nagraniem z Ericiem Claptonem. Na płycie Acertijos, czyli zagadki, która ukazała się w 2021 roku, pojawiły się aż trzy nagrania, w których znaczącą rolę odgrywa gitara, a w jednym z nich także i głos Erica Claptona. Wiem, że fani Claptona nie są przekonani do tego rodzaju współpracy Sir Erica. Ja też nie jestem specjalnie zachwycony tym, co Eric zagrał na płycie Pedrito Martineza. Traktuję to raczej jako swojego rodzaju ciekawostkę i dowód wszechstronności boga gitary. Proszę posłuchać, jak Pedrito Martinez i Eric Clapton podeszli do nowej wersji słynnego My Father Eyes. To był pierwszy odcień Dusa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Prawie 90 minut spędzimy w towarzystwie i z muzyką Johna Mayera, artysty, który znaczy dla mnie wiele, bo tak naprawdę od niego zaczęła się moja fascynacja bluesem. Od niego też tak naprawdę nauczyłem się rozumieć, o co chodzi w tym bluesowym graniu, i od niego wreszcie zaczęła się moja promotorska, że tak powiem, kariera, bo to był pierwszy zagraniczny artysta, którego udało mi się własnoręcznie, choć oczywiście z pomocą Skarbu Państwa, sprowadzić do naszej ojczyzny. Był to rok 1980, a więc dosyć dziwny czas. Wspominam to pierwsze spotkanie z Mayerem bardzo przyjemnie. Spędziliśmy wówczas sporo czasu i w trasie, i przed koncertami. No a teraz po tych prawie 30 latach jest okazja, żeby ponownie porozmawiać. A o czym tu rozmawiać z Johnem, jak nie o jego muzyce? No więc będziemy słuchać, co ma do powiedzenia na temat kilkunastu piosenek z jego dorobku. Tytuły wybrałem ja, a on do tego będzie wyrażał swój stosunek. Zanim jednak oddamy mu głos, posłuchajmy utworu, który w moim przekonaniu jest taką podstawową wizytówką tego artysty. Co to będzie? No oczywiście słynne Room to Move.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Stali słuchacze znają już ten sygnał, ale tym, którzy po raz pierwszy usłyszeli, muszę powiedzieć, że jest to sygnał, który towarzyszy tej audycji od 1975 roku. Ale towarzyszy nie tylko audycjom, które są nagrywane w studiu przez prowadzącego i tego, który wymyślił ten cykl, czyli przeze mnie, nazywam się Jan Chojnacki, ale także bywały sygnałem do transmisji koncertów, artystów związanych oczywiście z tytułem, czyli z Bielszym odcieniem bluesa. Przez dziesięciolecia było tych koncertów kilkadziesiąt. Występowali wtedy artyści z kraju, a także i ze świata. I pomyślałem sobie, że warto by było może od czasu do czasu nawiązać właśnie do takich przeżyć koncertowych związanych z kasłem Bielszy odcień bluesa. Wspomnimy sobie trójkę wykonawców, którzy wraz z hasłem Bielszy odcień bluesa prezentowali swoją muzykę słuchaczom. Oto pierwszy gość.
0: We'll invite a special guest on the stage, Jan Gawak. I'm gonna play some violin for you guys. We're going to do a blues song, which is a very old blues song by Robert Johnson with the aid of Jan here. And this one's called The Crossroads.

0: you very much. Jan Gałak on
1: Willie Edwards, lider grupy Willie and the Bandits, przedstawił ten utwór i także zaawizował udział w nim gościa, którym był nasz znakomity Janek Gałach. Willie and the Bandits jako trio wystąpili pod hasłem Pierwszy odcień bluesa we wrześniu 2015 roku. Wtedy jeszcze to było trio. W 2020 roku, i to jest poniekąd przyczyna, dla której słuchamy dzisiaj takich wspomnienionych nagrań, ten zespół jest już kwartetem, a dowiedziałem się o tym, bo dostałem na początku 2020 roku ich nowy, nowiuteńki album zatytułowany When the World Stood Still. Słuchając tej płyty, przypomniałem sobie żywe kontakty z Willem i jego kolegami, no i stąd też pomysł na tę właśnie audycję. Jak już wspominałem, w Polsce występował Willie z dwoma swoimi przyjaciółmi, czyli było to trio. W 2022 roku to jest już kwartet. Willie gra oczywiście na swoim fantastycznym gitarowym sprzęcie, przede wszystkim na slajdzie, no i śpiewa, a towarzyszą mu w chórkach Harry McHale, który gra na gitarze basowej, a także wtedy, kiedy wymaga tego aranżacja na syntezatorach. Matthew Gallagher gra na organach Hammonda, mellotronie, także od czasu do czasu na gitarze, no i też śpiewa chórki. A na perkusji gra Tom Gilkes. Płyta When the World Stood Still to szósty już album w dorobku Willie and the Bandits i niewątpliwie jest on najbardziej urokowionym albumem z tych, które ja dotychczas poznałem. Oto z tego albumu utwór zatytułowany I'm Alive.

Grupa Willy and the Bandits jest uważana za jeden z najatrakcyjniejszych scenicznie zespołów grających tę właśnie naszą ulubioną muzykę. Mówię oczywiście o rynku brytyjskim. Willy jest niezmiernie żywiołowy nawet wtedy, kiedy siedzi grając na swoim lap steelu, a do tego zawsze potrafi atrakcyjnie ubarwić swój organizm różnymi elementami, a to zabawnym kapelutkiem, a to bardzo kolorowym wdziankiem. No ale przede wszystkim liczy się muzyka. I to, co wcześniej powiedziałem, że album z 2022 roku jest mocno urokowiony, wcale nie świadczy o tym, że zatracił swoje bluesowe korzenie. Oto kolejne nagranie z albumu When the World Stood Still, Willy and the Bandits i Solid Ground.

Jednym z najmilszych moich wspomnień, jeśli chodzi o koncerty artystów ze świata pod hasłem Bielszy odcień bluesa, był koncert Debary Coleman w 2009 roku, 16 marca, oczywiście w tym studiu, w którym zazwyczaj te koncerty się odbywały. Debra była wówczas w trasie koncertowej po Europie i towarzyszył jej zestaw trzech francuskich muzyków, no a ona sama oczywiście śpiewała i grała na gitarze. Z tego koncertu przypomnę sobie i Państwu piękne wykonanie jej własnej kompozycji zatytułowanej Heaven's Got the Blues.

żywej, prawdziwej muzyki dziś grała dla Państwa Deborah Coleman. Koncert zrealizowali i przygotowali Wojciech Przybylski, Tomasz Butkiewicz, Zofia Sylwin. Mówił do Państwa przez radio Jan Chojnacki. Panie i Panowie, raz jeszcze Deborah Coleman.

0: Deborah Coleman.
1: Z Deborah Coleman miałem kontakt parokrotnie. Po raz pierwszy usłyszałem ją, spotkałem i miałem okazję miło pogawędzić wieczorkiem podczas festiwalu Rawa Blues. Wtedy doszliśmy do wspólnych znajomych, a mianowicie do Edwarda Chmielewskiego, czyli współwłaściciela i współlidera wytwórni płytowej Blind Pig, dla której Deborah Coleman nagrała kilka płyt. I to było już po rozstaniu z tym wydawnictwem. Deborah poszukiwała wówczas kolejnego wydawcy i wydawała się być nieco zagubiona. Zwierzyła się, że sama nie umie prowadzić swoich interesów, a akurat nie miała nikogo, kto potrafiłby menadżersko ogarnąć jej sprawy. Później skojarzyła się na krótko z Thomasem Roofem, wydawcą znanym z poszukiwań wśród grających na gitarach bluesowych kobiet. Dla wytwórni Roof nagrała płytę związaną z hasłem Blues Caravan, ale ja chciałbym sięgnąć do tych wspomnień do nagrań z przełomu wieków, kiedy to jeszcze była związana z wytwórnią Blind Pig, i przypomnieć dwa piękne nagrania Deborah z tego czasu. To będą Traveling South i I'm a Woman, utwór, do którego wracała zawsze podczas koncertów, wspominając Coco Taylor.

To wspomnienie o Debra Coleman jest podwójnie, a może nawet potrójnie nostalgiczne, bo Debra odeszła dosyć nagle i niespodziewanie w 2018 roku, a teraz, kiedy przeglądałem zapis z jej nagrań w Warszawie, to przypomniałem sobie, że realizował te nagrania też świętej pamięci Wojtek Przybylski, a redaktorem nagrania był również już nieobecny wśród żywych Jan Borkowski. Podobny zresztą skład realizacyjny miał koncert, którego nagranie teraz zaprezentuję, a był to rok 2004.

To był 13 dzień listopada 2004 roku. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił wówczas Chris Farlow z zespołem Normana Beakera. Chris Farlow zaprzyjaźnił się wcześniej z Andrzejem Alcherkiem, liderem i słynnym animatorem życia bluesowego ze Szczecina, i właśnie dzięki Andrzejowi trasa Chrisa Farlowa objęła również wówczas przystanek pod hasłem Bielszy odcień bluesa. I z tego koncertu słuchaliśmy właśnie fragmentu zatytułowanego Blues is Blues Can Get, w którym Chris Farlow przypomniał swoje fantastyczne wokalne możliwości. To było w okresie, kiedy Chris Farlow powrócił do reaktywowanego zespołu Colosseum. Grupa Johna Heismana nagrała w roku poprzednim, czyli w 2003, dosyć niespodziewaną nową płytę zatytułowaną Tomorrow's Blues. Nagrania do tego albumu zgromadziły w studiu znakomite towarzystwo, bo poza samym Johnem Heismanem, liderem, i Chrisem Farlowem, wokalistą, był też jeszcze w świetnej formie Dick Hextall-Smith. Na ogranach Hammonda grał Dave Greenslade, na jednej gitarze Mick Clark, a na drugiej Clem Clemson. No, czyli można powiedzieć, że prawie oryginalny skład grupy Colosseum wrócił po latach w 2003 roku. I dlatego teraz chciałbym z tego właśnie albumu przypomnieć piękny bluesowo-soulowy standard In the Heat of the Night, w którym głos Chrisa Farlowa brzmi szczególnie pięknie.

W 2022 roku wydaje się, że Chris Farlow nadal jest jeszcze czynny i od czasu do czasu koncertuje. Jeśli chodzi natomiast o nagrania, to najświeższymi wydają mi się te, które pojawiły się na albumie Vana Morrisona, zatytułowanym Latest Record Project Volume 1, bowiem znalazło się tutaj nagranie zatytułowane Big Lie, w którym Vanowi Morrisonowi towarzyszy Chris Farlow. Zresztą nie po raz pierwszy, bo i wcześniej na albumie Duets Van Morrison pojawił się z Chrisem Farlowem w piosence Born to Sing. No i właśnie tymi dwoma nagraniami duetowymi Vana Morrisona z Chrisem Farlowem zakończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: There is only one fantastic Negrito in the world, and you are listening to Radio Baoba.
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
1: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu w kolejnej audycji Barsz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują muzyce. Witają Państwa nad wyraz weseli i zadowoleni
2: Górecka
1: i Sosnowski. Bardzo dawno nie mówiliśmy Państwu, jak bardzo się cieszymy, że możemy dla Państwa prezentować wybrane przez nas piosenki.
2: I przez ten czas naszej krótkiej przerwy trochę się na rynku muzycznym wydarzyło, więc musimy czym prędzej nadrobić te zaległości.
1: Pojawiło się bardzo wiele nowych piosenek ku naszej ogromnej radości, ale również wiele różnych nowych, a jednocześnie starych piosenek odnaleźliśmy i słuchaliśmy sobie. Jedną z takich piosenek jest...
2: Dobra, nie powiedzieliśmy w ogóle Państwu, jaki jest temat. A temat dzisiejszej audycji jest taki, że jak wszyscy widzą, mamy wiosnę i tu jakieś były niespodziewane historie, po których trzeba posprzątać i trzeba zrobić jakieś wiosenne porządki i zaprezentować Państwu te rzeczy nowe, które się pojawiły i też te rzeczy, o których wcześniej zapomnieliśmy.
1: Dlatego też sprzątamy zimowe bałagany, a to sprzątanie zaczniemy od piosenki Jacoba Banksa, która nosi tytuł Chain Smoking. Piosenka pochodzi z 2018 roku. Proszę zwrócić uwagę na to, jak fajnie korzenna melodia została osadzona w dzisiejszej muzycznej rzeczywistości.

0: I zupełnie nieoczekiwanie pojawił się nowy singiel naszego ukochanego zespołu, czyli The Black Keys. I muszę powiedzieć, że byłam nieco rozczarowana ich ostatnią płytą i jakoś tak w ogóle mnie nie obeszła. Nie wiem, jak ty masz, Sosnowski.
1: No, powiem szczerze, że ja byłem zaskoczony stosunkowo małą dawką dobrych melodii na tejże płycie, bo poza tym, że ten zespół brzmi jak brzmi, to zawsze uważałem, że to są jedni z najlepszych songwriterów około bluesowych. No i poprzednia płyta w ogóle mnie nie ruszyła, a ta nowa zapowiada się znakomicie, ponieważ...
0: O ile będziemy oceniać po pierwszych dźwiękach, bo na razie mamy tylko jeden singiel, ale zapowiada, że chłopaki trochę wrócili do korzeni.
1: Wszystko okaże się już wkrótce.
0: A tymczasem nowy singiel The Black Keys, czyli Crawling Kingsnake.

0: A teraz będzie piosenka jednego z takich najlepiej moim zdaniem brzmiących wokalistów, rzekłbym śpiewających dość tradycyjnie. Chodzi mi o Rag & Bone Mana. To jest ten facet, który jakiś czas temu śpiewał piosenkę noszącą tytuł Human. A ostatnio pojawił się nowy jego singiel zatytułowany All You Ever Wanted. I nie wiem jak ty, ale to połączenie dwóch akordów na zwrotce bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mocno przypomina mi piosenkę Section Fire Kings of Leon. Nie wiem jak ty, Górecka, czy też masz takie wrażenie, czy to jest wyłącznie kwestia aranżacji.
1: Ja nie będę niczego Państwu sugerować. Państwo muszą posłuchać i sami w swoich serduszkach sobie na to pytanie odpowiedzieć.
0: Nie zmienia to faktu, że ta piosenka jakiś czas temu towarzyszyła mi właściwie przez 2 tygodnie, dzień w dzień, po kilkanaście razy. Rag & Bone Man, All You Ever Wanted.

0: A teraz będzie moje zauroczenie z naszego rodzimego rynku. Już jakiś czas obserwuję tę postać, a przede wszystkim to trio. Jest to trio z Olsztyna ze śpiewającym perkusistą. Nazywa się tak jak właśnie tenże perkusista, czyli Stach Bukowski. A ja w ogóle mam jakąś ogromną słabość do śpiewających perkusistów. Nie wiem jak to jest, ale tak jest. W każdym razie młodzi ludzie jeszcze mają fantastyczną basistkę, dziewczynę, która też jest bardzo ciekawą postacią. I Stach Bukowski i jego wytwórnia Fonobo Label połączyła go ze swoją drugą artystką, która jest popularna wśród młodych ludzi, czyli Kiwi. I powstał taki utwór, który jakoś tak też mi przypomina klimat lekko Black Kissów. Nie wiem, jak ty uważasz, ale Stach w ogóle coś takiego w sobie ma, co tak Black Kissami, nie chcę powiedzieć, zajeżdża, bo to brzmi jakoś negatywnie.
1: Możesz użyć słowa zalatuje.
0: Nie. Słychać może jakąś inspirację, ale mi to w ogóle nie przeszkadza i uważam, że melodia tego refrenu jest w ogóle znakomita. Chłodno, Stach Bukowski i Kiwi.

A jak już jesteśmy przy wpływach Black Keysów na polską muzykę, których już do tej pory było bardzo dużo, wystarczy chociażby posłuchać ostatniej płyty Muńka, no to mamy nową postać na rynku muzycznym, która weszła tutaj z buta, można powiedzieć, czyli Walusia, Waluś Kraksa Kryzys. I warto się wsłuchać też w te brzmienia, bo też bardzo mi przypominają Black Keysów i jego najnowszy singiel, czyli Najgorsze rzeczy. Bardzo kibicuję Walusiowi, bo jest naprawdę utalentowanym gościem.

Państwu dzisiaj dwa utwory z tej przepięknie brzmiącej i cudownej płyty. Piosenki noszą tytuły Found the One i tytułowa No Mercy in This Land.

A teraz coś zupełnie z innej beczki, czyli nasze takie odkrycie, bo zespół, który jakoś nas ominął, bo płyta jest z 2018 roku, a my ją odkryliśmy dopiero niedawno. Zespół Hair pochodzący z Francji. No, tutaj to wszystko się wiąże trochę z taką smutną historią, bo zespół pierwotnie był formacją dwóch przyjaciół, dwóch wokalistów. Tak płyta została nagrana. Jeden z wokalistów akurat nie śpiewa w tym utworze, który tutaj zaprezentujemy, ale zmarł na kilka miesięcy przed premierą płyty na raka. Także bardzo, bardzo to smutne. Natomiast utwór jest poruszający i jest bardzo dużo w ogóle emocji w tych piosenkach. Niech broni się samo. Her i utwór 5 minutes.

0: 5 minutes. Tego utworu nie będę długo zapowiadał, bo na pewno Państwo rozpoznacie. Oglądałem sobie ostatnio serial American Gods, do obejrzenia którego serdecznie zapraszam. Jest tam całe mnóstwo wspaniałej muzyki i tak sobie oglądam któryś z odcinków.
1: Nie tylko muzyki, bo w ogóle serial jest wart polecenia. I mówię od razu, że pierwsze odcinki trzeba przez nie przebrnąć, bo mogą być dla niektórych, trzeba się wkręcić w tą estetykę, ale warto, bo ja miałam kilka podejść do tego serialu i jestem przeszczęśliwa, że jednak przebrnęłam, bo potem już było fantastycznie.
0: I oglądam sobie któryś z odcinków i słyszę cudowną piosenkę i myślę sobie, kurczę, co to za fantastyczna piosenka, a to okazało się, że jest...

0: To był oczywiście Canet Heat i piosenka On The Road Again.
1: A jak już jesteśmy przy muzyce filmowo-serialowej, to na pewno kojarzycie Państwo takiego artystę polskiego, który w ogóle, o zobacz, ile polskiej muzyki my dzisiaj nadajemy. Na pewno kojarzycie Państwo takiego artystę, który się nazywa Daniel Spaleniak, też towar eksportowy, który napisał parę kawałków, na przykład wykorzystanych w serialu Ozark, który można obejrzeć na Netflixie. W ogóle bardzo duże osiągnięcia ma ten chłopak w muzyce ilustracyjnej. No i wszystkie jego utwory do tej pory były po angielsku i zupełnie mnie to ominęło, że Daniel Spaleniak nagrał utwór po polsku. I okazało się, że to utwór do serialu Zasada przyjemności i fantastycznie mu to wyszło, zaśpiewał po polsku i bardzo żałuję, że tak mało utworów po polsku wykonuje i trzymam kciuki, żeby więcej się takich kawałków pojawiało. Utwór nosi tytuł Upadamy tu. Daniel Spaleniak.

Ja tymczasem znowu odwołam się do tradycji i chciałbym zaprezentować Państwu piosenkę Piece of My Heart, ale ku ogólnemu prawdopodobnie zaskoczeniu nie będzie to wykonanie Janis Joplin, tylko siostry Arety Franklin, czyli Ermy Franklin. I to jest taka piosenka, która troszeczkę przypomniała Ermie czasy jej walki o popularność muzyczną. Piosenka była na początku lat 90. i to konkretne wykonanie wykorzystana w reklamie jeansów marki Levi's. Piece of My Heart i Erma Franklin.

0: A my tymczasem wędrujemy do Australii, która po prostu cały czas wydaje na świat jakichś wspaniałych, utalentowanych ludzi, ale dziś nie będzie o debiutantach, choć utwór przyniósł popularność właśnie tej artystce. Ona wydała całkiem niedawno nową płytę. Jeszcze się w nią tak bardzo nie wgryzłam, ale ten utwór postanowiliśmy przypomnieć. Artystka to Tash Sultana, czyli jak ona sama o sobie mówi, One Person Band. Wybiła się dzięki swojemu kanałowi na YouTubie, gdzie właśnie sama wykonywała utwory. I właśnie ten numer zaskoczył. I w tej chwili ma ponad 101 milionów wyświetleń. Wiedziałeś o tym, Sosnowski?
1: Wiedziałem, ponieważ sam przyłożyłem się do tego wyniku i widziałem ten wykon kilka, a może nawet kilkadziesiąt razy.
0: Jeżeli ktoś nie znał, to warto się tej artystce przyjrzeć. Tash Sultana i utwór Jungle.

0: A teraz ostatni utwór w naszej audycji. Ostatni, to znaczy, że jednocześnie jest to taka wisienka na naszym muzycznym torcie. Mam nadzieję, że tort Państwu smakował, a wisienka na pewno.
1: Przepraszam, ale jakoś mnie bawi myślenie o Michale Kielaku jako o wisience. Wizualizuję to sobie mimowolnie. Państwo musicie nam wybaczyć, my po prostu bardzo Michała lubimy.
0: Uwielbiamy Michała, uwielbiamy jego muzykę, a Michał, jak zapewne Państwo wiecie i prawdopodobnie już tę płytę macie w swoich zbiorach, a jeśli nie macie, to bardzo polecamy. Michał Kielak, a płyta zatytułowana jest Unique.
1: Ale należy też zwrócić uwagę na tytuł tego utworu, który niesamowicie pasuje do naszej barszczowej audycji, ponieważ jest w podobnej formie, czyli diabelski wywar.
0: Musimy Michała zapytać, co on tam dorzucił do tej zupy, że mu wyszła taka diabelska. Michał Kielak i diabelski wywar.
1: I tym optymistycznym, jak zawsze, akcentem żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję, że usłyszymy się za tydzień.
0: O ile niebo nie spadnie nam na głowy. Piosenki dla Państwa z niebywałą wręcz przyjemnością prezentowali dzisiaj
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tak, to jest popularna audycja Bielszy odcień bluesa, którą prowadzi, i tutaj nikogo nie zaskoczę, nie wiem czy równie popularny, ale prowadzący tę audycję stale Jan Chojnacki. Zaczniemy od nietypowego dla blues fanów zaproszenia, bo zaprosimy wszystkie patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy do Filharmonii.

To filharmoniczne brzmienie w wierszym odcieniu bluesa zawdzięczamy The Teskey Brothers, temu świetnemu australijskiemu zespołowi, który przebojem wdarł się w nasze bluesowe dusze pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. I oto jesienią 2021 roku okazało się, że The Teskey Brothers zamierzają udostępnić światu nagranie wysoce nietypowe. Nagranie dokonane w okresie pandemicznym, nagranie z towarzyszeniem Wielkiego Składu Symfonicznego i nagranie dokonane w znakomitej sali koncertowej, ale bez udziału publiczności, tak jak to bywało wtedy, kiedy pandemia narzuciła swoje reguły w Australii. W ten sposób powstał album zatytułowany Live at Hammerhall. A Hammerhall to jest znakomita sala koncertowa w Melbourne, w której zazwyczaj odbywają się koncerty z udziałem dużych składów symfonicznych. No i tym razem też w tle The Teskey Brothers zasiedli muzycy zespołu Orchestra Victoria, bardzo cenionej w Australii orkiestry symfonicznej, tym razem prowadzonej przez dyrygenta Nicholasa Bucka. Koncert trwał 50 minut i złożyły się nań utwory znane już ze studyjnych wykonań z poprzednich albumów, plus do tego zostały dołożone dwie piosenki bożonarodzeniowe, Dreaming of a Christmas with You i Highway Home for Christmas. Stąd też przewidziano wydanie tej płyty przed świętami Bożego Narodzenia 2021 roku. No i w ten oto sposób panowie Sam, Brandon, Liam and Josh, czyli członkowie The Teskey Brothers, urzeczywistnili swoje wieloletnie marzenie, żeby wystąpić wspólnie z Orchestra Victoria. Jak sami przyznają, mieli pewne obawy co do tego, jak długo może trwać przygotowanie takiego wspólnego koncertu zespołu elektrycznego z orkiestrą symfoniczną, ale okazało się, że odpowiedzialny za orkiestrację i aranżację Jamie Messenger wykonał tę pracę szybko i ku zadowoleniu obu stron. No i w ten sposób mamy do czynienia z albumem wysoce interesującym i z mojego punktu słyszenia to jest bardzo udane przedsięwzięcie. Pain My Heart to kolejne nagranie z tego albumu.

Po wysłuchaniu i zachwyceniu się płytą The Teskey Brothers Live at Hammerhall pomyślałem sobie, że może warto by było przypomnieć dokonania innych artystów związanych na co dzień z bluesem w kręgu muzyki ogólnie rzecz biorąc symfonicznej. To znaczy chodzi o to, że chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, jak wyglądały nagrania znanych artystów z kręgu naszej ulubionej muzyki, nagrania, w których towarzyszyły im duże składy symfoniczne. No, trzeba zacząć od króla, czyli od B.B. Kinga. To przedsięwzięcie, w przeciwieństwie do albumu The Teskey Brothers, nie należy do moich ulubionych i nie uważam też, że było jakoś szczególnie udane. Mówię o albumie zatytułowanym Reflections, wydanym w 2003 roku i wyprodukowanym przez Simiego Climie. Było to poniekąd, jak sądzę, pokłosie współpracy B.B. Kinga z Claptonem, dzięki któremu management B.B. Kinga poznał umiejętności produkcyjne Simiego Climie, no i ten postanowił podjąć się tego zadania. Albumu tego nie zrealizowano tą samą metodą, którą The Teskey Brothers nagrali swoją płytę z Orchestra Victoria, bo B.B. King nagrywał ze swoją własną sekcją, a smyczki i instrumenty dęte zostały dograne oddzielnie. B.B. nagrywał swoje rzeczy w Kalifornii, a potem dołożono do tego to, co w Olympic Studios w Londynie dołożył producent Simon Climie. Z albumu Reflections posłuchajmy dwóch nagrań: Tomorrow Night i Always on My Mind. B.B. King.

Przenieśmy się teraz na nasz rodzimy grunt bluesowo-symfoniczny, znaczy powiedzmy sobie rockowo-bluesowo-symfoniczny, bo słuchać będziemy nagrań grupy Jam. W 2012 roku ukazał się album zatytułowany Jam Symfonicznie i jest to rejestracja pięknego koncertu grupy Jam, który odbył się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Został zarejestrowany w formie wideo i w formie fono, wydany bardzo starannie w takim boksie wielopłytowym. I ta rejestracja zawiera koncert Jamu z orkiestrą symfoniczną Le Quattro Stagioni pod dyrekcją Andrzeja Marko, który także dokonał aranżacji utworów Jamu na orkiestrę symfoniczną. Do tego jeszcze wykonawcą towarzyszył poznański chór kameralny pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego. To wszystko zabrzmiało bardzo bogato, bardzo wspaniale, a ja z tego zestawu wybrałem oczywistą oczywistość.

Panie i panowie, oto zespół Dżem z poznańskim chórem kameralnym i orkiestrą symfoniczną Le Quattro Stagioni w popularnym utworze Whisky.

Jednym z moich ulubionych koncertów, w którym zespół blues-rockowo-elektryczny występował w otoczeniu muzyków akustycznych związanych na co dzień z graniem symfonicznym, jest płyta Grega Allmana zatytułowana The Greg Allman Tour. To jest rejestracja koncertu Grega Allmana i jego zespołu, który odbył się w 1974 roku w Carnegie Hall. Na tej płycie znalazła się przepiękna kompozycja Grega Allmana, Queen of Hearts. One, two.

0: Thank you.
1: I powtórnie wracamy na krajową niwę bluesowo-symfoniczną, też na Śląsk, ale tym razem nie do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, ale do Spotka w Katowicach. Tam, jak wszyscy wiemy, od wielu lat rawa blues jest podstawowym sygnałem, że polski blues ma się dobrze. No i właśnie w 1996 roku Irek Dudek postanowił przywołać po raz już nie wiem który do życia ponownie swoją ideę grania symfonicznego bluesa i właśnie pod hasłem Irek Dudek Symphonic Blues ubarwił tę właśnie rawę swoim bluesowo-symfonicznym koncertem. Z repertuaru tego dnia posłuchajmy Trouble in Love, Irek Dudek, Symphonic Blues.

0: Dziękuję.
1: O ile dobrze pamiętam, w 2015 roku po raz pierwszy została zrealizowana idea wykonania utworów Tadeusza Nalepy z udziałem dużego składu symfonicznego. Stał za tym sztab organizacyjny pod hasłem Piotr Nalepa Breakout Tour, a sprzyjały warunki organizacyjne, bo zaprzyjaźniona orkiestra symfoniczna w Rzeszowie z radością podjęła się realizacji tego pomysłu. Od tego czasu wielokrotnie już wykonywano z udziałem Piotra Nalepy, Roberta Lubery i kilkorga jeszcze zaprzyjaźnionych muzyków koncerty, w których przypominano największe przeboje breakoutów i Tadeusza Nalepy z udziałem dużego składu symfonicznego. Z jednego z takich właśnie koncertów teraz chciałbym przywołać czarno-czarny film. Piotr Nalepa Breakout Tour wzbogacony został tutaj głosem Żany Lubery.

Jest oczywistą oczywistością, że wtedy, kiedy myślimy o graniu bluesa w symfonicznym otoczeniu, przychodzi na myśl słynny album Eryka Claptona zatytułowany 24 Nights, czyli 24 noce zagrane z różnym repertuarem i z różnymi składami w Royal Albert Hall w Londynie. Powstał z tego dwupłytowy album, który w drobnej części wypełniony jest także nagraniami, w których Claptonowi towarzyszy The National Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Michaela Kamena. I z tego właśnie albumu posłuchamy dramatycznego nagrania zatytułowanego Edge of Darkness. Poza The National Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Michaela Kamena usłyszymy w tym nagraniu oczywiście Claptona, który gra na gitarze i śpiewa. Chuck Lavelle zagra na instrumentach klawiszowych. Nathan East na gitarze basowej. Steve Farrow na perkusji. Ray Cooper na instrumentach perkusyjnych. A w chórkach Cathy Kissoon i Teresa Niles. Oto Edge of Darkness z koncertu w Royal Albert Hall. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody!
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W starożytnej audycji Bielszy odcień bluesa słuchaczki i słuchaczy wita starożytny redaktor Jan Chojnacki. To wydanie naszej audycji będzie poświęcone Ericowi Claptonowi, ale ku zdumieniu zapewne wszystkich fanek i fanów, w tej audycji w zasadzie nie będzie ani jednego, a poza drobnym wyjątkiem nagrania, w którym bierze udział sam Sir Eric. Ideą natomiast jest, żeby przypomnieć artystów, którzy przez czas, czasami bardzo długi, czasami bardziej przygodny, towarzyszyli Claptonowi w jego trasach koncertowych i nagraniach, i żeby stwierdzić, czy oni poza tym, że z artystą, który przecież przyznaje się do tego, że jest przesiąknięty bluesem, sami z tym bluesem mają poza współpracą z nim coś wspólnego. A natchnął mnie tą ideą album Paula Karaka, wieloletniego współpracownika Claptona, który ukazał się na początku 2023 roku. Płyta ta nosi tytuł Don't Wait Too Long i została zrealizowana przez Paula Karaka z dużym big bandem. To jest orkiestra, z którą on już współpracował, SWR Big Band z Radia Stuttgart w Niemczech. I płyta ta zawiera interpretacje w zasadzie znanych tematów z kręgu lekkiego jazzu, swingu czy też muzyki popularnej. Czasami zahaczający jest ten repertuar o utwory znane również nam, fanom Bielszego odcienia bluesa, z wykonania artystów związanych z naszym cyklem. Od chociażby tak jak utwór Sama Cooka Bring It On Home To Me. Oto Paul Karak z Big Bandem Radia Stuttgart.

jednym z najbardziej długowiecznych współpracowników Claptona, jednocześnie jednym z najbardziej znanych instrumentalistów w swoim gatunku jest perkusista Steve Gadd, który oczywiście nagrywał wielokrotnie też i własne płyty pod własnym nazwiskiem, ale przede wszystkim sławił się jako session man towarzyszący innym wykonawcom. Z jego niesłychanie bogatego dorobku wybrałem nagrania z 2019 roku, kiedy to wspólnie z saksofonistą Michaelem Blicherem i organistą Danem Hemmerem nagrał album zatytułowany Get That Motor Running. To płyta w zasadzie jazzowa, czy też powiedziałbym taka jazzikowa, bo to jest bardzo tradycyjne granie, frazowanie i pomysł w ogóle na całość, ale ponieważ bardzo lubię, jak zapewne Państwo wiedzą, brzmienie organów Hammonda, to skojarzenie Steve'a Gadda właśnie z takim delikatnym, unoszącym się w powietrzu brzmieniem organów Hammonda, wprawiło mnie w bardzo dobry nastrój i pomyślałem sobie, że może też i słuchaczki i słuchacze pierwszego odcienia bluesa pokołyszą się przyjemnie z takimi oto dźwiękami. A więc raz jeszcze przypominam, na saksofonie Michael Blicher, na organach Hammonda Dan Hemmer, i jako perkusista niezłomny Steve Gadd. W dwóch nagraniach. The First One to Know i tutaj dodatkowa atrakcja, bo ponownie pojawia się Paul Carrack, który dorzuci do tego tria swój instrument, jakim jest głos. A drugie nagranie to tytułowy numer z tego albumu Get That Motor Running.

Jednym z moich ulubionych instrumentalistów, którzy związali swój muzyczny los z Ericiem Claptonem, jest również perkusista, nieżyjący już niestety Jamie Oldacre. Myślę, że moja sympatia dla niego wynika również stąd, że on jest Okie, czyli muzykiem z Oklahomy, i że kolegował się z J.J. Cale'em, z zespołem The Tractors, no i w ogóle niósł ze sobą taką atrakcyjną dla mnie muzycznie atmosferę Oklahomy. Jamie Oldacre związał się z Claptonem za pośrednictwem znajomości z Delaney, Bonnie and Friends, bo z nimi też koncertował w latach 70. A w 2005 roku zrealizował album zatytułowany Mad Dogs and Okies, do realizacji którego zaprosił wielu słynnych muzyków z różnych kierunków amerykańskiej muzyki, bo mamy tutaj Taj Mahala, mamy Williego Nelsona, mamy Tonego Joe White'a, Raya Bensona z Asleep at the Wheel, J.J. Cale'a, Vince'a Gill'a, no i mamy też Claptona. I to jest właśnie ten wyjątek, że tutaj usłyszymy Jamie'ego Oldacre'a, perkusistę, z Ericiem Claptonem w specjalnie na tę okoliczność przygotowanym utworze zatytułowanym Positively. One more.

wśród artystek i artystów, którzy zgodzili się uczestniczyć w sesjach do albumu Mad Dogs and Okies, firmowanego przez perkusistę Jamie'ego Oldakera, znalazła się także i artystka, z którą Jamie Oldaker współpracował i dzięki której tak naprawdę poznał Claptona. Mówię o Bonnie Bramlett, czyli tej damskiej części duetu Delaney and Bonnie. W wykonaniu Bonnie Bramlett i przy bębnieniu Jamie'ego Oldakera usłyszymy utwór zatytułowany Make Your Move.

No a skoro już jesteśmy przy głosach kobiecych, które towarzyszyły Ericowi Claptonowi w jego karierze koncertowej i nagraniowej, to nie sposób nie wspomnieć o pani Yvonne Elliman, która przecież na wielu płytach Claptona i podczas wielu jego koncertów wzbogacała swoją wokalną maestrią to, co wnosił swoją muzyką Clapton. Ale zgodnie też z ideą, którą przyjąłem w tej audycji, nie będziemy słuchać Yvonne z Claptonem, tylko w jej własnej twórczości. Ona zresztą nie jest do końca jakoś przesiąknięta ideą kontaktu z bluesem, ale oczywiście można znaleźć w jej rozlicznych nagraniach, a kariera jej przecież rozpoczęła się hen hen jeszcze w latach 60., a potem przede wszystkim na początku lat 70., kiedy to świat usłyszał o niej jako o jednej z czołowych wykonawczyń w rock operze Webera i Rice'a, czyli w słynnym Jesus Christ Superstar. Yvonne Elliman uczestniczyła w nagraniach także wielu innych słynnych wykonawców jako wokalistka towarzysząca, no ale jak już wspominałem, miała też własne produkcje i z pewnym trudem, szczerze powiedziawszy, wynalazłem spośród jej bogatego repertuaru fonograficznego takie nagranie, które no, przynajmniej w części nawiązuje do klimatu, jaki powinien panować w bielszym odcieniu bluesa. Bo usłyszymy Yvonne Elliman w słynnej kompozycji Percy'ego Mayfielda Hit the Road Jack.

teraz zatrzymajmy się przez chwilę przy gitarzyście, przy George'u Terrym. Oczywiście George Terry pozostawał zawsze w cieniu Claptona, no bo on jako ten przywódca każdego ze swoich zespołów musiał być na pierwszym planie. Ale George Terry pozostawił po sobie nieliczne nagrania, które były firmowane jego własnym imieniem i nazwiskiem. W 2005 roku ukazała się jedyna jak dotychczas duża płyta, czyli pełny album, który nosił tytuł Guitar Drive i na którym George Terry umieścił kilkanaście nagrań z ćwierćwiecza swojego kontaktu ze studiami i z techniką nagraniową. Z tego albumu usłyszymy dwa utwory. Let Me Stay, gdzie też tam coś w chórku daje znać o sobie Eric Clapton, i w zabawnym utworze będącym kompozycją George'a Terry'ego o tytule She's My Harley Davidson. A więc dwa razy George Terry. One, two, three.

Powróćmy teraz do kobiecych głosów, które towarzyszyły Claptonowi w jego koncertach i nagraniach. Mossy Levy. Też jej głos słychać na wielu płytach Claptona i oczywiście też brała udział w wielu trasach wspólnie z Sir Ericiem, ale niezależnie od tego miała bardzo obfitą i różnorodną karierę solową. Znana jest również jako Marcella Detroit, czy też członkini duetu Shakespeare's Sister, a więc raczej z takich rejonów muzyki, które nie do końca są związane ze strumyczkiem pierwszego odcienia bluesa, ale nie można powiedzieć, że w jej repertuarze pozaklaptonowym nie było nawiązań do bluesa. Już w XXI wieku Mercy Levy miała własny zespół o wdzięcznej nazwie Mercy Levy Band, z którym nagrała jedną epkę, zresztą bez większego sukcesu komercyjnego, a kilka lat później uczestniczyła w nagraniach The Alex Dixon Band, a Alex Dixon to jest wnuk Williego Dixona. Od czasu do czasu daje znać, że kontynuuje tradycję swojego dziadka. No więc posłuchamy Mercy Levy w dwóch nagraniach. Jej własnego zespołu i to będzie utwór Forget About Me i potem z zespołem Alexa Dixona. Paint You a Picture, pani Mercy Levy.

Chris Stainton, brytyjski klawiszowiec, od wielu, wielu lat jest muzycznie zaprzyjaźniony z Claptonem i towarzyszy mu też w trasach koncertowych, zwłaszcza tych już w XXI wieku. Próbowałem odnaleźć solowe nagrania Chrisa Staintona i dotarłem w zasadzie tylko do jednego takiego przedsięwzięcia, i to z dosyć zamierzchłych czasów, bo z 1976 roku, kiedy to wspólnie z gitarzystą Glennem Turnerem, Brytyjczykiem też, utworzyli zespół, firmując ten band swoimi nazwiskami, czyli Chris Stainton i Glenn Turner. Nagrali jeden album, który nosił tytuł Tundra, i z niego zaczerpnąłem dwa nagrania około, bardzo około bluesowe. Pierwsze króciutkie, bo trwa niecałe dwie minuty, nosi tytuł Dancer's Dilemma. Zastosowano tu ciekawy zabieg studyjnie-techniczny, bowiem od czasu do czasu łamany tu jest puls rytmiczny, od tak po prostu, żeby zakłócić fantazję tych, którzy chcą przy tym tańczyć. Stąd też i tytuł Dancer's Dilemma. No a do tego dolepiamy jeszcze kolejny około, bardzo około bluesowy numerek duetu Chris Stainton i Glenn Turner, Double Crossed.

Jednym z wiernych przyjaciół muzycznych Erika Claptona jest też znakomity brytyjski muzyk, gitarzysta, kompozytor i dla siebie też bandleader Andy Fairweather Lowe. Rozpoczynał swoją karierę jeszcze w latach 60. Jako współlider zespołu Amen Corner, który gościł wówczas często na brytyjskich listach przebojów. No a w erze już bardziej współczesnej występował i nagrywał z Claptonem, Rogerem Watersem, a także z Billem Wymanem i jego Rhythm Kings. W okresie covidowym Andy Fairweather Lowe wraz ze swoim zespołem o nazwie The Low Riders zrealizował pełny album zarejestrowany podczas koncertu bez publiczności. No tak się wówczas niestety realizowało wiele nagrań, bo rzeczywistość nie pozwalała na prawdziwy kontakt z publicznością. Ten album, wydany w 2021 roku, nosił tytuł Lockdown Live i z niego dwa fajne bluesowo-boogie numery, czyli TV Mama i Lightning's Boogie. Oto Andy Fairweather Lowe i The Low Riders.

ten zestaw Bielszego Cienia Bluesa, na który złożyły się nagrania artystek i artystów, którzy w znacznej mierze wiązali swoje życie artystyczne z Ericiem Claptonem, kończymy ponownie nagraniem Paula Carracka, który rozpoczął to wydanie Bielszego Cienia Bluesa, więc też i taką piękną klamerką zamknie. I niech to będzie dla słuchających tej audycji też takie memento. Next time you see me. No tak, chodzi